0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: SK2 Trzebnica.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dzień dobry, serdecznie we wtorek, 22 września. Ja się nazywam Kacper Michalak i będę Wam dzisiaj towarzyszyć na trzebnickich i milickich falach. Co dzisiaj dobrego w pogodzie? Będzie podobnie jak wczoraj. Przed nami dosyć pochmurny dzień, ale z przejaśnieniami, do tego już trochę słabszy wiatr, więc może nawet pogoda na północy Dolnego Śląska będzie trochę lepsza niż wczoraj. Do 16 stopni dzisiaj w Trzebnicy, Miliczu i okolicach. Czasem będzie mógł się również przytrafić przelotny deszcz.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc za wschodnią granicą. Polska znów podarwała myśliwce. To reakcja na rosyjskie ataki na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Polskiej przestrzeni nie naruszono. Tymczasem w Polsce ma powstać stała amerykańska baza dla nawet 15 tysięcy żołnierzy. Jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Rozmowy z Pentagonem zostały przełożone. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
2: Tragiczny wypadek na drodze z Kielc do Zagańska. W miejscowości Siodła zderzyły się czołowo dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
5: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
2: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Rekordowa nagroda dla tegorocznych noblistów. Fundacja Noblowska zapowiedziała najwyższą kwotę w historii tej nagrody. Tegorocznych noblistów poznamy już na początku października. Pierwsza będzie medycyna, a ostatnia ekonomia.
6: SK2 Sport.
2: Dodatkowe powołania do reprezentacji Polski. Do kadry Jana Urbana dołączyli bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. W Warszawie trwa zgrupowanie przed Ligą Narodów. Dziś pierwszy trening. Biało-czerwoni zagrają w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polski. Polska, Niemcy.
7: Mało to jest sprawiedliwe.
8: Co mało jest?
7: No, że będziemy grali naraz z dwoma państwami.
8: Że naraz, ale to w dwie różne dyscypliny, wiesz? To chyba o to chodzi.
7: Tak? Że tak. Bośnia gra w jedną, a Hercegowina w drugą?
8: Nie, nie. A, w ten sposób. Myślałem, że ci chodziło, że tu gramy z Niemcami w siatkówkę, tutaj gramy z Bośnią w piłkę.
7: Sposób. Nie, z Niemcami w siatkówkę to sobie dajmy radę.
8: Bardziej ci chodzi o tą Bośnię i Hercegowinę. No dwa tak, na jednego, ale, to nieuczciwe. Jak, tak?
7: Takich 22 wyjdzie na naszych 11. Nie mamy szans.
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
8: Dzisiaj niby jesteśmy jeden na jeden, ale jak na ciebie patrzę, to tak jak dwa do jednego.
7: Dla kogo? No powiedzmy, że jest remis ze wskazaniem na mnie. Niech będzie.
8: No dobrze, dobrze. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Yeah.

0: No z tym przeskakiwaniem, to już mamy ustalone, to tak nie do końca to może działać.
1: Ja bym na twoim, ja mam propozycję, żeby zamiast przeskakiwać przez mur...
0: Obejść.
1: Na przykład, nie? Może jest jakaś furtka gdzieś, prawda?
0: Podkop można zrobić. Opcji
1: dużo
0: może
1: łatwiej,
0: być...
1: tak.
0: Tak, dużo łatwiej w niektórych przypadkach. 12 minut po 6. Dzień dobry, emigranci za nami. Za chwilę już Sarsa zagra, a my dzisiaj mamy piękny kolejny dzień.
1: 22 dzień września, to oznacza, że mamy Światowy Dzień bez samochodu. Czym dzisiaj przyjechałeś?
0: Samochodem.
1: Pięknie dzisiaj zacząłeś świętowanie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy samochody swoje mają na przykład na warsztacie u mechanika. Dzisiaj możecie z czystym sumieniem wsiąść do komunikacji miejskiej. Podobno w niektórych miastach jest tak, że można za darmo autobusem sobie pojeździć.
0: O, proszę bardzo.
1: A za darmo to jest bardzo dobra cena?
0: Bardzo.
1: Bardzo dobra cena, bo nie trzeba pieniędzy, a jak nie trzeba pieniędzy, to szef i podwyżki nie musi dawać.
0: A dzisiaj też jest dzień prośby o podwyżkę. To jest w ogóle takie święto, w ogóle dziwnie się nazywa. Dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: Tak, bo to chodzi o to, żebyś stanął przed lustrem, drogi pracowniku, spojrzał sobie w oczy i zastanowił się, czy ty naprawdę chcesz tej podwyżki.
0: I teraz my jesteśmy ciekawi, czy wy jak prosicie o podwyżkę, znaczy inaczej, jak wyobrażacie sobie taką sytuację, że prosicie o podwyżkę, tak?
1: Tak.
0: To robicie to bardziej na twardo, czy bardziej na miękko?
1: Tak, czy gotujecie to tylko 5 minut,
0: tak,
1: czy 10 minut,
0: tak,
1: prawda?
0: I chcielibyśmy, żebyście, na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. Stajecie przed szefem, no i prosicie o tą podwyżkę, nie? I teraz, jeśli to jest na twardo, zademonstrujcie nam jak na twardo, tylko bez używania brzydkich słów.
1: Jeżeli na miękko, to też to zademonstrujcie. Najlepiej by było, gdybyście wzięli ze sobą telefon, poszli teraz do łazienki,
0: stanęli przed lustrem,
1: zadzwonili do nas na 726-826-826 i pokazali, jak się prosi o podwyżkę.
0: Tak, no. coś w tym stylu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, ilu z was robi to na twardo, ilu na miękko.
2: SK2.
1: W łazience, pamiętajcie,
0: Messenger też mile wskazany, polecamy.

0: 20 minut po 6. To nie takie hop-siup się wydaje, nie?
1: Że co?
0: No tak.
1: Poproszenie o podwyżkę?
0: No, że tak.
1: A propos tego, co właśnie przed chwilą mieliśmy, dostaliśmy na ucho, nie? Od Loki, że no, ty jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem, mówi szef do pracownika przychodzącego prosić po podwyżkę.
0: No ale jak my się mamy czuć, jak zawsze właśnie jest strach iść po tą podwyżkę? No i właśnie pytanie, no są hojracy, nie
1: jak
0: powiem.
1: To robicie? No na twardo czy na miękko po prostu?
0: Odbieramy telefon, są hojracy.
2: Dzień dobry, ja podwyżkę tutaj chciałem.
0: No tak, słuchamy.
2: Właśnie ja tam już jadę do ciebie, szefie. Słuchaj, ja już jestem w samochodzie. Mhm. Ja wiem, gdzie to jest, ja już tam raz byłem, ja tam jadę po te podwyżki.
0: Ja tam raz byłem. No właśnie, raz byłeś, spóźniasz się do roboty. Jak ja mam ci podwyżkę dać? No, jak ci mam podwyżkę dać? Oj, rozłączyło
1: no,
0: się.
1: Bardzo.
0: Rozłączyło się, dobra, ale nie, ale fajna próba. Dziękujemy, to, no? Dziękujemy, kimkolwiek byłeś.
1: Ale
0: właśnie
1: to
0: o to chodzi, to było
1: tak,
0: na twardo.
1: Tak,
0: było na twardo.
1: Szefie, daj podwyżkę. Ja tam raz byłem w tej pracy.
0: A może ktoś z was prosi na miękko? Już na twardo przykład mamy. Jeśli ktoś z was prosi na miękko, dajcie znać. 726-826-826 lub Messenger. SK2. A jakby ktoś nie wiedział, jak to jest na miękko, to zaczyna się na pewno od panda. Panda jest miękka, nie?
1: Taka puszysta.
0: Tak.

0: No, żebyście byli jak zwykle doinformowani z samego rana, mamy już prasę przed sobą i możemy o niej czytać.
1: Ja wiem, kto będzie dzisiaj świętował dzień bez samochodu.
0: A, no tak, gdzie przecież święto takie jest i może, a może to dlatego zrobiła,
1: chciała być przygotowana. Może dlatego to zrobiła, może tak.
0: Dzisiaj na pierwszej stronie oczywiście, też oczywiście, przepraszam za oczywiście, bo to niekoniecznie
1: to jest
0: tak
1: oczywiste,
0: musi być.
1: Prawda?
0: Ale tak. No akurat, ale tak wypadło. Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja, wjechała w deszczu w bariery na trasie S7. Ale to nie koniec tej historii, bo można wjechać rowerem.
1: Tak.
0: Można wjechać maluchem.
1: Tak.
0: Można wjechać polonezem.
1: Tak.
0: No, mógłby tak wymieniać i wymieniać.
1: No mógłbyś, jeszcze maluch prawda, jest, prawda,
0: tak,
1: duży
0: Trabant
1: Fiat,
0: był,
1: prawda, Trabant,
0: no, Wartburg.
1: Warszawa.
0: Warszawa była.
1: Wołga można.
0: Wołga była.
1: Zastawę pamiętam.
0: Zastawą tak. Mogła wjechać.
1: Zaporożec.
0: Tak. Dobra, z starym Oplem też mogła.
1: Tak.
0: Jak już troszkę nowszy, no, niż tamto, co wymieniać.
1: Ewentualnie Volkswagen Golf, ale nie.
0: Albo 1.9 TDI też
1: tak
0: tam
1: jest.
0: Z 96 roku.
1: Nie.
0: Nie. Kinga Duda straciła panowanie nad autem marki Jaguar.
1: Proszę bardzo. I co, rozbiła Jaguara?
0: Rozbiła Jaguara. Poczekaj, bo nie wiem, bo to może gra słów jeszcze. Sprawdzę, tak się upewnię.
1: Na
0: stronie 3. No nie, jest Jaguar.
1: Widocznie pani Kinga nie miała wakacji, wybrała się na safari.
2: SK2.

0: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Dziś będzie podobnie jak wczoraj, jeśli chodzi o pogodę, ale są pewne zmiany. Na pewno wiatr będzie nieco słabszy w porównaniu z poniedziałkowym, a także będą dziś mniejsze szanse na opady. Co za tym idzie, słońce powinno się przebijać przez chmury na północy Dolnego Śląska. Dziś w Trzebnicy, Miliczu i okolicach maksymalnie 16 stopni, teraz jeszcze mniej, około 9 pokazują termometry. Kolejne dni będą podobne, choć niektóre zapowiadają się na deszczowe, ale po weekendzie powyżej 20 stopni i słonecznie.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Zbliża się 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Szef MON miał jutro lecieć do Waszyngtonu. Jak przekazał resort, o zmianę terminu pilnie poprosili Amerykanie. Nowej daty jeszcze nie podano. Do USA pojadą wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać o dalszej współpracy. Tragiczny wypadek podczas walki z pożarem w Kalifornii. Śmigłowiec gaśniczy rozbił się w Parku Narodowym Yosemite. Zginęło dwóch członków załogi. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Pożar, z którym walczyła załoga, objął już 1300 hektarów. Ogień udało się opanować w 15%. Miliony euro ukryte pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Pieniądze były schowane w mieszkaniu należącym do jednego z mafijnych klanów. Gotówka miała pochodzić głównie z handlu narkotykami, a w sprawie zatrzymano 34 osoby.

0: Ale z czego się teraz śmiejesz? Powiedz państwu.
1: Wyobraziłem sobie, jak to... Ani Karon wypada sztuczna szczęka, to wszystko mi wypada.
2: Tak, coś tu jest, ale to nie teraz.
1: Niemożliwe, nie.
2: To nie teraz. Życzymy, Pani żeby jest... jak najdłużej tak i na jest, jak najmłodziej. Tak. I...
1: Była ostatnio tak. Jakiś czas temu tutaj, no naprawdę, ma jeszcze dużo przed sobą.
2: To prawda, a teraz cofamy się, nie w rozwoju, tylko w czasie.
1: Może
2: 2009
1: być.
2: Rok, czyli kącik odkurzający.
1: 22 września 2009 roku w serwisie Nowiny 24.pl pojawił się artykuł o sytuacji Starnobrzega z takim oto nagłówkiem.
2: Zatruł się grzybami, nie umarł, bo wypił pół litra.
1: Proszę bardzo, no i to się nazywa polska medycyna alternatywna, bo każdy doświadczony grzybarz wie, że trzeba mieć przy sobie polską apteczkę.
2: Czyli piersiówkę pierwszej pomocy. 2.

0: 13 minut i to niecałe 13 minut zostało nam do godziny 7. Sumptuastik przygrywa. Za chwilę Kamil Bednarek z panem Mateo. A my o nie naszych, waszych
1: sposobach na podwyżkę, no bo dzisiaj świętujemy oczywiście. Mamy dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I z tej okazji pytamy was, jak to zrobić.
0: Czy na miękko, czy na twardo? Dwa rodzaje, jakby już dwa obozy
1: na twardo
0: będą przedstawione
1: było.
0: U nas, bo na twardo już było. Teraz takie, chociaż to jest takie bardziej rzetelne niż na miękko, bym powiedział, to taki trzeci rodzaj. To posłuchajmy tego takiego bardziej na miękko.
2: Witam serdecznie. Podwyżkę trzeba delikatnie. Nie chcę, że iść do szefa, że ja chcę więcej zarabiać. Tylko po prostu w tej szefie. Ja chcę to samo, tylko częściej. Przykładowo raz w tygodniu, zamiast raz w miesiącu.
0: Czyli zamienić z pierwszego na pierwszego, dziesiątego, dwudziestego pierwszego i trzydziestego, tak?
1: Tak jest, no. I szef też powie, że no, posłuchaj, ja ci mogę dać więcej, jak będzie szczęście. No to się wszystko łączy. To się wszystko łączy ze sobą. Niestety tak to działa. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje...
0: Śmiało.
1: Tak, to możecie, no.
0: Znacie nasze wszystkie
1: numery,
0: dane. Proszę,
1: dzwonić. Tak. SK2. Zapominając

0: Ewentualnie można też stówę zdobyć w Radiu SK2. Nasza nowa zabawa, druga odsłona tej zabawy po siódmej, ściemnia się w SC2.
1: 726-826-826 albo Messenger. Już teraz można się zgłaszać do tej zabawy i będziecie śledzić, kto ściemnia, a kto prawdę mówi.
0: Tak, jak ktoś z was jest dobry w ściemnianiu albo w rozszyfrowywaniu nawet ściem, no to bardzo serdecznie zapraszamy, żeby poznać, czy jesteście w tym dobrzy. Dzisiaj zgłoście się jakąś ściemą. SK2.

0: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: 12,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Sponsorem programu są składy Drewna Drew Bud w Księgnicach pod Trzebnicą.
6: Kacper Michalak, cześć ponownie w Trzebnicy i okolicy. Pogoda powinna być dzisiaj nieco spokojniejsza niż wczoraj, jednak wciąż musimy się cieplej ubierać. Nad Dolny Śląsk przybyła jesień, zatem jest chłodniej i musimy się do tej aury dostosować. Dziś w naszym regionie do 16 stopni maksymalnie, o poranku jednak mniej, około 8, może 9, pokazują termometry w tym momencie. Chmury będą na niebie, ale jeśli popada, to tylko przelotnie, do tego czekają nas też słoneczne momenty.
5: Sponsorem programu są składy Drewna Drew Bud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karol Nawrocki odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas wizyty w Nowym Jorku odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Jego briefingu wysłuchał Mateusz Chłystun.
8: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
9: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
8: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
7: Nowe informacje w głośnym procesie Sebastiana M. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci odtwarzali przebieg tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 3 lata temu. Więcej o tym Rafał Różycki.
10: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
11: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
10: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
11: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
10: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
7: 7 października odbędzie się kolejna rozprawa, wtedy zaplanowano mowy końcowe. Sąd przedłużył też areszt tymczasowy Sebastiana M. do 1 lutego. Załamanie pogody w Tatrach i trudne warunki na szlakach. Na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach przybędzie sporo śniegu. Na poprawę pogody trzeba poczekać do przyszłego tygodnia.
12: SK2 Sport.
7: Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będą Niemcy. Polacy bronią tytułu wywalczonego 2 lata temu. Obie drużyny dobrze się znają. Wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18:00. Udany powrót Maji Chwalińskiej. Polka wygrała pierwszy mecz turnieju WTA w Singapurze. W 2 setach pokonała rywalkę ze Słowacji. Dziś pozna przeciwniczkę w 1/8 finału. Zagra też w deblu w parze z utytułowaną Czeszką.
13: 3 minuty prawie po 7:00. A propos Polaków i Niemców, dzisiejszy mecz o godzinie 18:00. W prasie piękny nagłówek. Powiedzcie Niemcom Auf Wiedersehen!
14: Ale z odpowiednim akcentem. Jeszcze raz.
13: Auf Wiedersehen!
14: Auf Wiedersehen!
13: Auf Wiedersehen! O, dobrze. Auf Wiedersehen!
12: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: A od nas macie w gratisie Guten Morgen.
13: Butem w mordę?
14: Mniej więcej.
13: Czyli, nie no, dzień
14: dobra,
13: dobry.
14: Wracamy
13: dzień dobry.
14: Z Berlina do Warszawy,
13: tak,
14: jedziemy.
13: Tak, no. Warszawa, no. Till Love, u nas 100% polskiej muzyki.

0: Mieszane uczucia mam. 10 minut po siódmej.
1: No ale no co poradzisz, jak takie elity mamy, no?
0: No takie elity, no elity.
1: No, no pan doktor.
0: No w sumie tak, nie, on jeszcze studiuje.
1: No ale idziesz do niego i już panie doktorze.
0: No tak, w sumie tak. No, co, że tu mnie boli i tam nie boli.
1: Tam jest szczyka, tutaj wypadł.
0: No ale tak, żeby lekarz takie słowa...
1: No takie słowa, no przecież te lekarze znają inne, gorsze słowa, prawda?
0: Naprawdę?
1: O kogo chodzi? Pan Dawid Kacprzyk. Pewnie kojarzycie. To jest jeden z bohaterów głośnej sprawy warszawskiego szpitala południowego.
0: Już przyjmuje z powrotem.
1: Tak, w szpitalu.
0: W szpitalu czy tam przychodni.
1: Dziennikarz kanału Zero postanowił się do niego wybrać incognito.
0: Że go niby boli.
1: Że go niby tu boli, tu go szczyka. No jak się go podpytał o tą aferę i tak mówi, no i co pan o tej aferze myśli, prawda?
0: No i
1: a
0: co?
1: Pan doktor, no, wykształcony człowiek.
0: No, no i powtórzysz to?
1: Cytuję.
0: A, to, to cytat to możesz,
1: cytat
0: tak?
1: Mogę, no. Tak. Pan doktor komentuje całą aferę w sposób bardzo przejrzysty. Mam to w dupie. Tak powiedział pan doktor.
0: O, to
1: tak
0: się nie godzi.
1: Czyli tak powiedział, to,
0: się
1: jest,
0: nie
1: to nie
0: godzi.
1: Moje
0: brzydko,
1: słowa, to
0: ale
1: jego
0: to brzydko,
1: słowa.
0: To brzydko. I on tak do niby pacjenta powiedział.
1: Do pacjenta tak powiedział,
0: to
1: pokazał.
0: Ja myślę, że pan doktor Dawid pomylił pacjenta z, chyba z proktologiem.
1: Mógł, tak, tak, weźmiemy tutaj w obronę pana doktora, bo jednak trzeba przyznać, że są takie sytuacje, że rzeczywiście można tam mieć aferę.
0: A, że
1: na
0: tam?
1: Przykład tak.
0: Nie, nie, to ja nie mów na przykład, nie mów na przykład, nie mów.
2: SK2.
0: Ja wiem, jakie ty możesz mieć afery tam. No, ja wiem, co ty jesz, gdzieś ty był, coś ty robił. 11,5 minuty po 7. Zostawmy ten temat.
1: Dobra, to się wypika, no.
0: Zostawmy ten temat. Stachurski już teraz. Za chwilę Oskar Sims.

0: 17 minut po 7. Pora na nasz nowy show, nową zagadkę.
1: Posłuchajcie,
0: nową robi
1: się
0: zabawę.
1: Jasno. Ja robi się jasno, więc co? No.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Taki paradoksik malutki. Dobrze, z nami już teraz Arek. Dzień dobry.
3: No witam.
0: No witam. Areczku, zasady są proste. Ktoś ściemnia. I teraz tak. Albo Jarząbek będzie ściemniał, albo ja będę ściemniał. Możemy też obydwaj ściemniać.
1: Tak. Zawsze ściema jakaś jest. Pytanie tylko, kto ściemnia.
0: Musisz odgadnąć, kto ściemnia. Czy Jarząbek, czy Wajda, czy Jarząbek i Wajda. Tak. Są trzy opcje. Inaczej się nie da. No to najpierw Jarząbek coś powie.
1: Tak, uwaga.
0: A potem ja coś powiem, a potem masz 3 sekundy po zadaniu pytania, kto ściemnia, na udzielenie odpowiedzi. Dobra?
3: Tak.
0: Wygrasz, no to masz stówę, nie? To
1: masz
0: coś
1: prezenty.
0: Innego.
1: No właśnie, coś znajdziemy zawsze. Dobra, to ja, Jarząbek, czytam pierwsze. Uwaga. Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa.
0: Teraz czytam ja, Wajda. Truskawka była podawana już na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Kto ściemnia?
3: Obaj.
0: Dobra. Słowo się rzekło.
1: Słowo się rzekło, kubyłka
0: się
1: u płotu.
0: Rzekło, kubyłka u płotu. Sprawdzamy. Niestety, Arek! Niestety! Ściemniałem ja, Wajda.
1: Tak, rzeczywiście, truskawka nie była podawana na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Dlaczego? Ano dlatego, że truskawka została stworzona w laboratorium w XVIII wieku, a król Kazimierz żył przecież w wieku XIV. No.
0: To było akurat trudne.
1: Naprawdę jest to, że Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa, bo budowę piramid ukończono w 2560 roku przed naszą erą, a Kleopatra żyła około 30 roku przed naszą erą. Lądowanie człowieka na Księżycu to był rok 69.
0: Proszę bardzo. Ile Proszę człowiek bardzo. Może się dzisiaj nauczyć? Arek, nagrody piękne wysyłamy od Radia SK2. Nie będzie to stuwa. Wyślemy jakiś
1: piękne
0: drobny
1: nagrody.
0: Prezencik. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Wszystkiego tak, dobrego, Arek. Dzięki za dziś. Jutro kolejna ściema. Szykujcie się, jak już się zaznajomiliście z tą naszą zabawą.
1: Se kupcie.
0: Tak. I się douczcie i wtedy stówę ktoś codziennie będzie zgarniał.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Oj, o tym, że Life is Brutal się przekonują niektórzy rodzice, jak przychodzi płacić za to, co dzieciaki gdzieś tam zmalują albo zaklikają w internetach.
1: To jest nieprawdopodobny. Internet pisze o 9-latku, który wydał, przynajmniej miał wydać, bo takie krążą słuchy, 118 tysięcy dolarów na reklamę na YouTubie. I uwaga, jak on za to zapłacił? No jak to jak? No kartą ojca.
0: Chodzi o to, że na początku, bo chłopak sobie założył swój kanał, prawda? Chciał mieć więcej tych subów, prawda? No i na początku ta, daj na suba, bo tam się co zapłaci się za reklamę.
1: To się ściąga.
0: Będę miał suba, jak zapłacę, nie? I tata powiedział, synek, masz tu kartę, na tej karcie jest 20 dolców i nie ma więcej. Po prostu tak, z pustego Szalomon nie naleje.
1: Masz wziąć 20 dolców i koniec i ani centa więcej, ale chłopakowi tak bardzo spodobało się to nabijanie subów, że wziął troszkę więcej niż te 20 dolców.
0: Delikatnie więcej.
1: Nie dużo więcej.
0: Tylko 118 tysięcy dolarów.
1: I ojciec się wkurzył i jest afera na cały internet i teraz w ogóle chłopak będzie musiał oddać kasę z kieszonkowego chyba.
0: Tylko pytanie, skąd to kieszonkowe weźmie?
1: No, jak to z kieszeni, no taty.
2: SK2. SK2. 100% Polska.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99 z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
12: 9 stopni w tym momencie, więcej chmur i miejscami możliwe przelotne opady deszczu na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach będą też możliwe przejaśnienia, także paru słonecznych momentów też możemy się dzisiaj spodziewać w Trzebnicy, Miliczu i okolicy. Temperatura jeszcze wzrośnie, do 16 stopni maksymalnie się spodziewamy we wtorek 22 września. Podobnie w kolejnych dniach, a cieplej może być po weekendzie. Na drogach możliwy większy ruch, przykładowo przytyka się S5 za Krynicznem do Wrocławia.
11: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na Krajowej 7 koło Skarżyska Kamiennej. Ciężarówka z naczepą wypadła z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Służby kierują kierowców na objazd Starą Siódemką. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dziś nie trzeba płacić za komunikację. Z okazji dnia bez samochodu w wielu polskich miastach można za darmo korzystać z autobusów, tramwajów i innych środków transportu publicznego. W Warszawie bez biletu pojedziemy m.in. autobusami, tramwajami, metrem i SKM-ką. Jesienne szczepienie lisów w Małopolsce. Specjalne kapsuły ze szczepionką są zrzucane z samolotów, ale część z nich będzie też wykładana ręcznie. Weterynarze apelują, aby nie dotykać szczepionek. Lisy wyczują zapach człowieka i mogą ich nie zjeść.

0: To się śmiesza, głupi do sera.
1: Kącik kotku żający, to teraz na to pora. Na to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli 22 września, ale nie tego roku. Nie 2026. Przynajmniej 6, musi być 2025, 7, ale idziemy jeszcze dalej. 25. No, policzyłeś w końcu?
2: 45 lat temu.
1: No nie, gdzie?
2: Blisko, dobra, blisko.
3: Ja już strzeliłem pierwsze dwie cyfry, które mi przyszły do głowy.
1: 2009 rok, mój drogi. No, to jest będzie. 17 lat temu.
2: Posłuchajcie, były ksiądz napadł na bank. Na 2 miesiące sąd aresztował 37-letniego księdza Norberta J.
1: Byłego.
2: Byłego, tu jest napisane, tak. Byłego księdza Norberta J., który napadł na agencję banku PKO w Szamodułach w Wielkopolsce. Mężczyzna steroryzował kasjerkę nożem i uciekł ze skradzionymi kilkoma tysiącami złotych, pisał portal WP 22 września 2009 roku. Dziękuję.
1: To od początku nie mogło się udać.
2: Dlaczego?
1: To był były ksiądz. No. Były ksiądz napada na bank.
2: Tak.
1: I kradnie kilka tysięcy złotych.
2: No.
1: Przecież policja miała go jak na tacy. Eska 2.

0: No, a propos właśnie, Gotham City.
1: To tam gdzieś koło Nowego Jorku.
0: Tam Batman, Batman i te sprawy, tak mi się kojarzy.
1: Batman i Robin na randki chodzili.
0: W każdym razie,
1: posłuchajcie.
0: No, w Nowym Jorku, czyli w Stanach Zjednoczonych. Będzie gdzieś koło Gotham, nie wiemy. Taki drogi chleb, że łocie choroba.
1: 60 dolców za bochenek, dalibyście. 60 dolców, to poczekaj, tak przeliczymy sobie, po jest dolar.
0: 230 złotych, ale
1: 230 złotych.
0: Nie, no bo tam taki drogi chleb jest, że można kupić na przykład połówkę chleba za 30 dolarów.
1: Albo ćwiartkę.
0: Ćwiartkę no. To bym przyjął.
1: I to jest właśnie, chleba. To nas łączy z Amerykanami, prawda?
0: Że ćwiarteczkę.
1: Też na ćwiarteczki.
0: No, 15 tak. dolarów taka ćwiarteczka.
1: Ale
0: chleba.
1: Myślicie, że co? Że co to jest za chleb? Jakiś taki wybuchowy chleb, wspaniały nie, chleb, to... ze złota chleb.
0: Nie, to zwykły chleb.
1: To jest zwykły chleb.
0: Zwykły tak chleb. Jest. To nie jest jakiś substytut chleba.
1: Mąka,
0: to jest
1: woda, sól i 24 godziny fermentacji.
0: Zwykły chleb.
1: U nas mówimy na to chleb na zakwasie.
0: Dobry.
1: No, dobry chleb, a tam po 6 dych idzie. No. Nie wiem, 6 dych to jest dużo, moim zdaniem.
0: Nie przekonany jesteś.
1: Nie jestem przekonany do tego biznesu. Moim zdaniem z tej mąki chleba nie będzie jednak.
0: No. Pieczywo takie drogie, że wiecie, no. Trzeba jeść bułkę przez bibułkę. SK2.

0: dajemy wam też znak, nie tylko Ignacy, my też potrafimy dawać znaki, na przykład takie, że po ósmej państwa miasta.
1: I tym razem nie będziemy ściemniać, tym razem będziemy was odpytywać z wiedzy o wszystkim. 726-826-826 albo Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko pamiętajcie, po raz kolejny powtarzam, jak mantrę. To jest takie wyryte w kamieniu 10 przykazań waszych. Przykazanie pierwsze, podaj swój numer.
0: Tak, na Messengerze. A zawsze jest jakiś sposób na zgłaszanie się. Dzisiaj chcielibyśmy, żebyście dokończyli zdanie. Jestem królem i tutaj czego? Na przykład.
1: Albo kogo.
0: Albo kogo. Jestem królem? No, no i właśnie.
1: No i właśnie. Karol zaraz zadzwoni do ciebie. Tylko to pytanie, który?
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
12: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie we wtorek 22 września. Dziś w kalendarzu m.in. dzień bez samochodu, ale raczej dolnoślązacy nie obchodzą tego święta, bo widać spory ruch o tej porze przede wszystkim na głównych ulicach Wrocławia. Przytyka się także S5 za Krynicznem w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Pogoda na północy regionu będzie w kratkę. Czekają nas zarówno pochmurne, jak i słoneczne momenty w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Do 16 stopni dzisiaj maksymalnie.
11: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nagła zmiana planów w sprawie wizyty szefa MON w USA. Władysław Kosiniak-Kamysz nie poleci jutro do Waszyngtonu. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród tematów rozmów była stała baza armii USA w Polsce. Decyzję o przełożeniu wizyty skomentowały już oba resorty obrony. Z tym tematem Michał Rawa.
14: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowak-Czarnecka.
13: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania szefa polskiego MON-u z szefem Pentagonu. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
15: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
16: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
15: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
17: Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
15: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
13: Nauczą się m.in. jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. Już niedługo 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie studia dronowe. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka. Studenci poznają też zasady obsługi i eksploatacji takich systemów.
18: SK2 Sport.
13: Polscy siatkarze grają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami. Nasi rywale w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię. Początek meczu o 18:00. Będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
19: 3 minuty po 8.
20: Chciałem powiedzieć, że szybciej do mety dojadą w takim razie, jak skrócą ten dystans, nie?
19: Tak.
20: No. Tak więc jest nieważne, czy skracacie dystans, czy może go sobie wydłużacie z kolegą z pracy albo z koleżanką. Wszystkim wam życzymy dobrego
19: dnia.
20: Ja
19: chciałem powiedzieć, że dystans do jesieni już jest całkiem mały.
20: Ojej.
19: Druga 06. Wyczytałem. Druga 06.
20: A to
19: dziś
20: to znaczy?
19: W nocy. Początek kalendarzowej astronomicznej.
20: To już?
19: Tak. Tak. Druga 06. Zostało kilka godzin.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: To z liścia dostałem teraz.
19: Dokładnie 6 plus 12, 18 godzin. Za 18 godzin i 3 minuty będzie jesień.
20: I teraz pytanie, czy mamy płakać, czy się cieszyć? Bo niby, że złota polska jesień, prawda? Ale jak patrzę do portfela, to ani jednej złotówki nie widzę. Yeah.

0: kolorowo to jest przez cały czas i będzie, przypominamy, jutro pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni, równonoc, i będzie się robiło kolorowo na drzewach, ale nie tylko. Kolorowo także w sytuacji geopolitycznej. No. Na przykład Radosław Sikorski, to jest minister tych zagranicznych spraw, nie?
1: No i wicepremier przy okazji,
0: no,
1: prawda?
0: On ma ofertę dla Trumpa, dla Donalda Trumpa.
1: Cóż on może zaoferować panu Donaldowi?
0: Nasz wicepremier mówi, że jeżeli Trump honorowo zakończy wojnę na Ukrainie, to Sikorski nominuje go. Nominuje go do pokojowej Nagrody Nobla.
1: Ładnie. Bardzo ładne zachowanie, ale ja osobiście byłbym ostrożny z tymi nominacjami. Ja akurat jestem z tych czasów, kiedy, wiecie, jak ktoś kogoś nominował do czegoś, to wiecie, jak to się kończyło.
2: Musisz opuścić dom Wielkiego Brata.

0: Ciekawy jestem, kto dzisiaj tak pozamiata, że...
1: Ten, kto ma miotłę.
0: No tak, no tak, że zgarnie wszystko.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Akurat dzisiaj ta, która ma miotłę.
0: Tak, dwie panie, dwie panie.
1: Renata i Małgorzata.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cześć. Pozamiata oczywiście ta, która ma szybkość w języku, bo to 20 sekund tylko na to, żeby odpowiadać na kategorię, na tę literę, która się wylosuje z koła, jak sobie wybierzecie w prawo czy w lewo. Nie można pomijać żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko... Wróć. Czy wszystko jasne?
5: Jasne. Jasne.
0: Dobra, jasne. Dobrze. Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: Tylko nie zepsuj koła. O.
1: Jeszcze delikatnie to robię. Zobacz, ja smyrnąłem ją, ono co strasznie lubi. Kręci się.
0: No i Renia. Dawno nie było. Możesz sobie, Reniu wybrać literkę.
1: Ja nie wiem, czy jest się z czego cieszyć.
0: No, dawaj.
1: No.
5: O, P, poproszę.
0: No to O czy P?
5: P.
0: P, bo powiedziałeś tak, O...
1: P. Dwóch nie można.
0: Dobra, litera P, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Polska.
1: Miasto.
5: Poznań.
1: Znana postać.
5: Piotr Żyła.
1: Roślina.
5: Pelargonia.
1: Kolor.
5: Pomarańczowy.
1: Zawód.
5: Policjant.
1: Samochód.
5: Peugeot.
1: Imię.
5: Piotr.
0: No, imię zaliczamy jeszcze, no, bo już następna kategoria by się nie zmieściła.
1: Co tak, żeś kręcił głową?
0: Co, ja kręciłem coś
1: tak,
0: głową?
1: Tak, żeś, tak, żeś,
0: ja?
1: Tak, żeś na Piotrka żyłę.
0: Ja?
1: No.
0: No. To kiwnięcie było.
1: A.
0: No.
1: No dobra,
0: kiwnięcie
1: myślałem,
0: było,
1: że nie znasz.
0: Garbik, fajeczka i lecimy, myślałem, to było tak, nie?
1: Myślałem, dobrze, że ty tylko mały szomania.
0: Osiem punktów, no, osiem punktów, Renia bez zastrzeżeń.
1: Tak.
0: Małgosiu, w prawo, w lewo?
5: No to niech będzie w lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. A teraz sam tobie mówiłem, żebyś nie psuł koła, ja mocno zakręciłem.
1: Prawdopodobne.
0: I zepsuję zaraz. Urwię następnemu. 8 punktów do przebicia, Gosiu, a literkę tak? Masz. Prawie też by był Joker, ale jednak się zatrzymało o jedno oczko wcześniej.
1: Znana ci literka.
0: Znana ci litera, litera M jak mama. M jak mama, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Malediwy.
0: Miasto.
5: Mikołajów.
0: Tytuł filmu.
5: Tytuł filmu. M jak miłość.
0: Imię.
5: Małgorzata.
0: Roślina.
5: Majeranek.
0: Potrawa.
1: No.
0: No już no, będzie no, po czasie.
1: Nie, czym...
0: Ale możesz no, odpowiedzieć. No, jak wiesz no, jakąś potrawę.
1: No.
5: Nie, nie.
1: Na M, no co może być na M?
0: Makaron ze serem. Na
1: przykład.
0: Dobra. Na przykład. Nie, ja to lubiłem. Ze serem jeszcze powiedziałem, tak jak moja mama mówiła. Makaron z serem i z tym jogurcikiem jakimś albo coś. No.
1: Rozpływa się
0: z truskawkami, smak lata.
1: Podliczyliśmy i tak. Małgosia, odpowiedziałaś na piątkę, można powiedzieć.
0: Tak,
1: naprawdę.
0: A Mikołajów?
1: Oczywiście, miasto na Ukrainie.
0: Tak?
1: Tak, a Malediwy? Kraj w Azji Południowej.
0: No, ale Malediwy to wyspy, nie?
1: No, ale
0: a wiecie, że Malediwy się składają z 1190 wysp?
1: Naprawdę? Jaki ty jesteś mądry?
0: Nie, ostatnio czytałem synkowi i tak
1: o
0: było.
1: Malediwach.
0: O Malediwach.
1: Dobra, niech będzie w takim
0: razie. Z 1100, chyba że o czymś innym to było, ale nie, z 1190 wysp. Dobra, taka ciekawostka. 8 do...
1: 5.
0: Dla...
1: Renaty.
0: Czyli Renia zgarnia prezent marzeń.
5: Super, dzięki.
1: Proszę.
0: Do Gosi nagrody pocieszenia. Dziewczyny, drogie panie, w zasadzie wszystkiego dobrego. Jutro kolejne Państwa Miasta po 8.
1: Tak.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Słuchajcie, chciałem sprawdzić, czy nie wprowadziłem was w błąd, czy mi to się gdzieś nie pomyliło, ale pomyliłem się o dwie wyspy. Mhm. Bo powiedziałem wam, że Malediwy składają się z około 1190 wysp, czy tam, czy powiedziałem 1090?
1: To właśnie już nie
0: jak
1: wiem,
0: się, jak powiedziałem 1090, to się pomyliłem o 102 wyspy. Jak powiedziałem 1190, to się pomyliłem o dwie wyspy.
1: Tak czy inaczej, ja pozazdrościłem swojemu zacnemu koledze tym, że zaimponował państwu, więc ja też chciałbym czymś zaimponować.
0: Zaimponuj miastu.
1: Właśnie tak. Przygotowałem ciekawostkę o Tarnobrzegu.
0: Proszę.
1: Kiedyś był światową potęgą wydobycia siarki, a dzisiaj słynie z ogromnego jeziora z krystalicznie czystą wodą. Proszę bardzo. No. Ładnie. I tak można lać wodę przez cały dzień, prawda? Można jeszcze o Mińsku Mazowieckim zaraz coś przygotuję, o Wołominie, o Pruszkowie. No, to wszyscy wiemy.
0: Mam nadzieję, że przyjdziesz jutro do pracy.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
8: Teraz 10 stopni, maksymalnie dziś 16. Wtorek będzie bardzo podobny do wczorajszego dnia w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie. Zatem czekają nas pochmurne momenty, ale czasem słońce też będzie mogło się przebijać. W kolejnych dniach podobnie, chociaż możliwe będą także przelotne opady deszczu. Nic na pogodę na północy Dolnego Śląska nie poradzimy. Wygląda na to, że jesień rozkręciła się już na dobre. Nie poradzimy też nic na korki, których mogłoby jednak tyle nie być w Światowy Dzień Bez Samochodu.
7: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem opanowany. Z ogniem przez kilka godzin walczyło 15 zastępów straży pożarnej. Spłonęło około 1200 m2 hali, dwa sortowniki i 20 ton granulatu z recyklingu. W środku byli dwaj pracownicy, obaj zdążyli się ewakuować.
10: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
9: Mówi Jędrzej Pawlak z wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Utrudnienia na S12 w Lubelskiem mogą potrwać do 9:00. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód zderzyły się osobówka i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Alert RCB dla mieszkańców Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Woda z wodociągu nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Służby apelują o śledzenie kolejnych komunikatów.

0: pachnący Dawid, czyli Dawid Kwiatkowski.
1: Myślałem, że ja, bo dzisiaj się wyperfumiłem, ale to nie o mnie chodzi. No dobrze, dobrze, niech będzie. 21 minut do 9, pora na nasz kącik odkurzający, czyli newsy sprzed lat, tylko u nas takie nieświeże.
0: Tak, tak, znaczy, słuchajcie, lubimy sfermentowane rzeczy, tak, no co to by dużo mówić, tak, prawda? Tak.
1: A
0: no.
1: I czasami z sentymentem można coś przeczytać, tak, w prasie. 22 września, dzisiaj 2010 roku.
0: No to lecimy w takim razie.
1: Pisano tak. Brak podwyżek, planowane zwolnienia i zła polityka rządu. To zarzuty pracowników budżetówki, którzy zjeżdżają na demonstrację do Warszawy. Protestować może kilka tysięcy osób. Policjanci, strażacy, urzędnicy skarbowi, pracownicy urzędów centralnych będą demonstrować przed Ministerstwem Finansów i Sejmem. Tak pisała Rzeczpospolita 22 września 2010 roku.
0: A ja przypominam, że to jest artykuł z przeszłości, chociaż równie dobrze mógłby brzmieć jak artykuł z przyszłości.

0: Gosia Andrzejewicz, 10 minut zostało do 9. Kolejny telefon, znaczy głosówka.
1: Cholera, szefie, potrzebuję tej podwyżki. Nigdy się do pracy nie spóźniam. Zostaję na nadgodziny. Codziennie dojeżdżam samochodem, a paliwo drogie. Dzieci też potrzebują. Hej.
0: Bo to dzień ćwiczenia przed lustrem, podwyżki i płacy.
2: Prośba o podwyżek, tak. Podwyżki. W ogóle dzieci potrzebują podwyżki od twojego szefa? Co to jest za firma?
0: To może jest jakaś rodzinna firma, wiesz, to może być na przykład spółka Skarbu Państwa.
2: A, czyli zadzwonił do nas ktoś z PSL-u. No to pozdrawiamy.

0: zapraszamy was na wtorkowe rendezvous po waszych miastach. W sensie, jak ktoś ma na 9 do roboty, to szybkie rendezvous, 5 minut musi rendezvous do roboty.
1: Ale nie samochodem, bo dzisiaj dzień bez samochodów.
0: A, no to rowerem, hulajnogą. Albo jest dzień nosorożca, więc skoro dzień bez samochodu, samochodem nie wolno, jest dzień nosorożca, to znaczy, że na nosorożcu tak? Wolno.
1: Tylko uważajcie, bo na nosorożcu też nie wiadomo, co kryje się za rogiem.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
17: Poranek przejdzie zaraz w przedpołudnie, a nad Dolnym Śląskiem wciąż unoszą się gęste chmury. Większość ludzi od pogody twierdzi, że padać jednak nie powinno, a momentami będzie się przebijać słońce. Pamiętajmy o cieplejszych bluzach dzisiaj, bo tylko do 16 stopni maksymalnie możemy się spodziewać na północy Dolnego Śląska. Teraz jeszcze mniej, około 10 pokazują termometry w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie. Mam nadzieję, że wtorek będzie dla Was przyjemnym dniem.
16: Sponsorem programu są składy Drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Chodzi o 52-latka zatrzymanego w sprawie strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. W niedzielę w pobliżu lasu znaleziono dwóch postrzelonych mężczyzn. 36-latek był ranny w nogę, a 44-latek w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Według prokuratury sprawca w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
19: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
18: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego skierował pismo do Karola Nawrockiego. Jego treść opublikował w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Mateusz Chłystun.
20: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
18: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Auto można zostawić w domu i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Ta w wielu miastach jest dziś bezpłatna.
0: Można podróżować bez kasowania biletów, bez kupowania biletów, wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
18: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Za darmo można też korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.
2: SK2 News, Trzebnica.
5: Tu Kacper Michalak. Aglomeracja wrocławska idzie po 500 000 000 zł rocznie. Jest gotowy projekt ustawy o metropolii, a za nim stoją wójtowie, burmistrzowie i starostowie z całej aglomeracji.
21: Jest 50 samorządów aglomeracji. Wszystkie mówią jednym głosem. Rozpoczynamy działania na rzecz otwarcia procesu legislacyjnego, który doprowadzi nas do metropolii.
5: Mówi Tomasz Wiśliński, prezes Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska. Cały proces ma zająć 2 lata. Dziś ostatni dzień naboru do trzebnickiego żłobka. Gminny żłobek imienia polskiej Niezapominajki w Trzebnicy rozpocznie opiekę 30 września.
22: 3 minuty po godzinie 9:00. Dawno o takiej porze mnie tutaj nie było. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. No ale właśnie, jak tam wasz poniedziałek? To znaczy wtorek, tak? Dzisiaj mamy wtorek, prawda, Paulinko?
23: Jest wtorek.
22: Już, już wtorek. Jak tam wasz wtorek? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. U mnie to pasmo nieustających sukcesów. Tak, to tylko sarkazm.

0: Paula i od dziś, tak wam gramy 20 minut po godzinie 9. Ja wiem, wtorek dla jednych to może być bardzo dobry dzień, dla innych nieco gorszy. No ja zaczęłam poranek od tego, że po wyjściu z domu od razu wylałam na siebie całą kawę, mam białą bluzkę, więc tak, wiecie, jak dzisiaj wyglądam. Ale uwaga, Jacek na linii, bo ja pytam was, jak wygląda wasz wtorek? Halo Jacku. Wtorkiem.
1: Ale mi zostało już tylko 6 dni do urlopu i będę się wygrzebał.
0: I to się nazywa plan idealny. Jeśli zostało ci 6 dni do urlopu, no to patrząc, no to zaczynasz urlop 28 września. Jeszcze 6 dni, no to razem odliczamy do urlopu, bo ja też odliczam. A co u was, dajcie znać, jak wygląda wasz wtorek, jak zaczął się ten wasz poranek, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Bajmy i co mi panie dasz już teraz w radiu.

0: Depres, bo ja cię kocham. 36 minut po godzinie 9 w Radiu SK2. My gramy wam tutaj najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów. No i pytamy też, jak tam wasz wtorek, jak wasz poranek. No i no, odezwała się do nas Monika, u mnie nie najlepiej. Jeździłam na rezerwie i okazało się, że w końcu paliwa zabrakło. Tak, że samochód stanął. Stoję i czekam na awaryjnych, chyba muszę wziąć tak zwaną użetę. Czyli urlop na żądanie. Monika, ja wiem, jest ciężko, no bo człowiek nie pomyślał, nie zatankował. My kobiety zazwyczaj mamy z tym duży problem, ale są też plusy. Ty już dzisiaj do pracy nie musisz iść i możesz słuchać Radia SK2 w domu.
1: SK2. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: co ta dziewczyna robi w Czechach. Wyprzedaje stadiony, robi wielkie show, ale spokojnie. Będzie też w Polsce już w kwietniu. Ewa Farna i Znak. Tak, kończymy godzinę 9:00. O 10:00 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 9:00, po 10:00 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. nowość od Sylwii Grzeszczak, numer Mango.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
10: Dużo chmur dzisiaj na dolnośląskim niebie, nad Trzebnicą i Miliczem także. Nie jest zbyt ciepło, teraz 12 stopni, do 16 maksymalnie się dzisiaj spodziewamy, do tego może też trochę powiać. Na barometrach nieco wyższe ciśnienie, 1023 hektopaskale w tym momencie. Jeśli stoicie jeszcze w porannych korkach, to życzę Wam cierpliwości. Widzę, że S5 za Krynicznem wciąż się przytyka do Wrocławia, jak i AOW za samym węzłem Wrocław Północ w kierunku Psiego Pola.
9: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
11: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy. Eski 2. 17-latek zatrzymany przez ABW miał planować zamach. Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał należeć do neonazistowskich i ekstremistycznych grup. To kolejny nastolatek zatrzymany w tej sprawie, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
12: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała 2 szesnastolatków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
11: A to nie jedyny groźny incydent w ostatnim czasie. We Wrocławiu rano zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do tego tematu będziemy wracać. Trump i Zełenski spotkają się dziś w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydenci poruszą też kwestię energetyczną. Spotkanie zaplanowano na kwadrans po 19 czasu polskiego. Więcej na ten temat nasz ukraiński korespondent Ołeh Biłecki.
13: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołeh Biłecki.
11: Szczecinianie w większości zaskoczeni darmową komunikacją miejską. To przy okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
14: O, nie wiedziałem.
15: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
16: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
17: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
16: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieciówki.
11: A kasowniki będą wyłączone do godziny 23.59.
18: SK2 News.
0: Trzebnica.
10: Kacper Michalak, czterech turystów zaginęło w lesie. To scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w zeszłą sobotę dla służb mundurowych w gminie Milicz. W trakcie ćwiczeń dyżurny milickiej policji otrzymał jednak prawdziwe zgłoszenie o zaginięciu 72-letniego wrocławianina podczas grzybobrania. Poszukiwania nie trwały długo i mężczyzna został odnaleziony. Spektakl Słowa jak skrzydła, gry, zabawy i animacje, a także kreatywne warsztaty. To czeka na najmłodszych już w najbliższą sobotę w Obornikach Śląskich podczas pikniku ekologicznego. Start o 11 w Parku przy Trzebnickiej.
2: 10:03 i ja sobie zdałam sprawę, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata. Już od jutra prawdziwa jesień kalendarzowa, co czuć zresztą w powietrzu. Mam nadzieję, że nasze najlepsze polskie hity sprawią, że wy jednak tej jesieni nie poczujecie i że ona będzie bardzo przyjemna. A takie będę wam grała na dobry początek. Dawid Podsiadło i Tazosy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK

0: 18 minut po 10. Radio SK2, najlepsze polskie hity Kaja i na językach, tak wam właśnie gramy. Moi drodzy, jako że 10.18 to jest idealny czas, żeby zrobić sobie przerwę na kawę. Jak się okazuje, ten rytuał picia kawy w pracy jest bardzo, ale to bardzo ważny. Nazywany jest też przez specjalistów mikroprzerwą, bo jak się okazuje, samo wyjście po kawę może być taką krótką przerwą psychiczną, która pozwala nam odwrócić uwagę od zadania i wrócić do niego ze świeższą głową. Jeśli na przykład siedzicie nad jakimś raportem, nad jakimiś tabelkami, wykresami, to właśnie to jest ten moment, żeby zrobić sobie przerwę, chwilę odsapnąć i wrócić do tego. I skończyć ten projekt jak najszybciej i o nim zapomnieć.
1: SK2.
0: My nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. O Oskarze Cymsie też nie. I gramy. Daj mi znać już teraz.

0: Kombinsen się spełni 28,5 minuty po godzinie 10 w Radio SK2, a już teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się do roku powstania numeru, no właśnie jakiego? 2 plus 1 windą do nieba. Powstał w 1978 roku. No był to wielki przebój, który pomimo swojego takiego niezwykle smutnego i gorzkiego tekstu stał się przez lata żelaznym hitem weselnym w Polsce. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że do tej pory na tych weselach można go usłyszeć. Ja go słyszałam wielokrotnie. No to co, gramy wam w Radio SK2. 2 plus 1 windą do nieba już teraz.

0: Miejsce 12. Miejsce 12 aktualnie zajmuje właśnie ten numer Odliwki. Poza tobą nic. To są efekty ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Wy możecie zajrzeć na sk2.pl, znaleźć zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosować na ten numer, bądź na inne, które bardzo lubicie. Kto wie, może właśnie one wylądują w top 3 najnowszego notowania. O tym przekonamy się już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do tego, żeby słuchać, ale zapraszam też do tego, żeby głosować.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
20: Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
21: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny, dwa opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
20: Biedronka.
22: I po reklamie.

0: Okej, okay, 10:00 za nami, zbliża się godzina 11:00, to jest ten moment, kiedy już napisaliście trochę maili, byliście już na kilku spotkaniach i można śmiało zrobić sobie krótką przerwę. Przerwę na kawę. Kawę z najlepszymi polskimi hitami, bo takie będą po godzinie 11:00.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
15: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
14: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
15: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl. I po reklamie.
16: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
17: Do 16 i ani stopień więcej dzisiaj w Trzebnicy, Miliczu oraz okolicy. Do tego niestety dużo chmur, ale nie powinno z nich padać, a nawet czasem jakieś słońce będzie próbowało się przebijać. Jutro słonecznych momentów ma być więcej, a termometry pokażą maksymalnie 17 kresek, natomiast czwartek i piątek znów mają być deszczowe. Poprawa pogody po weekendzie, wówczas też na północy Dolnego Śląska będziemy mogli się spodziewać więcej niż 20 stopni, ale tylko na chwilę. Trwa jesień, więc bywa różnie.
16: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
0: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
18: Z wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez przez rodzica jednego z uczniów.
0: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy oceniają również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Nie miał karty pokładowej. Z pokładu samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
1: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
0: Mówi nam Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, bo pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa.
10: Konieczny był deboarding pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu do Palermo, sprawdzenie przez pirotechnika Straży Granicznej, przeprowadzenie jeszcze raz kontroli bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, którzy byli na pokładzie i dopiero wtedy ten samolot mógł kontynuować podróż do Palermo.
0: Dodaje Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu. Po incydencie na lotnisku we Wrocławiu wzmocniono patrole wszystkich służb. Dziś komunikacja miejska w wielu miastach jest bezpłatna. To z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Sprawdzamy, czy mieszkańcy Zielonej Góry zostawiają auta i przesiadają się do autobusów.
19: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Można na przykład za darmo przejechać się MZK, a pani autem?
20: Tak, niestety, bo się spieszę do pracy, a wiem, że mam daleko.
21: Tak, dzisiaj jeszcze samochodem. Trzeba dzieci rozwieźć najpierw, a później pewnie gdzieś do sklepu już pojadę autobusem.
22: Do Żagania jada, miła pani, w tym momencie. Pokaże mi pani, jak mam dojechać.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała Ola Kanoniak.
23: SK2 News, Trzebnica.
24: Tu Kacper Michalak jeździł quadem po lesie pod wpływem alkoholu. Strażnicy leśni ze Żmigrodu zatrzymali 47-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wcześniej mężczyzna usłyszał też zarzut zniszczenia mienia. Za swoje zachowanie 47-latek odpowie przed sądem. Dziś w kalendarzu dzień bez samochodu i po Wrocławiu można jeździć za darmo, zarówno komunikacją miejską, jak i pociągami. Jutro w powiecie trzebnickim ruszają natomiast pilotażowe 4 linie autobusowe. Starostwo będzie je testować do końca roku.
25: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Ale też już za chwilę powiem wam, no właśnie, Paulinka, czy ty lubisz kanapki i chleb?
26: Oczywiście.
25: Bo się okazuje, że ten chleb to jest bardzo cenny, za oceanem.
26: O, to ja zostanę i posłucham, o co chodzi.
25: To już za chwilę wam więcej na ten temat opowiem, ale najpierw Liber i Natalia Schroeder, teraz ty.
27: No to gramy.
28: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
25: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Bracia za szkłem. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21,5 minuty po godzinie 11. Wspominałam wam o tym, że za oceanem głośno o naszym wspaniałym żytnim pieczywie. Tak jest? Otóż jeśli lubicie kanapki i pieczywo, to jest informacja dla was, że jednak bardziej powinniśmy ten chleb żytni doceniać. Bo jak się okazuje, w mediach zrobiło się bardzo głośno o tym, jak tradycyjny chleb żytni podbija Stany Zjednoczone, a dokładniej Nowy Jork. Chodzi o to, że w prestiżowej dzielnicy pojawiła się piekarnia, która właśnie taki żytni chleb sprzedaje. Uwaga, za $60 za bochenek. W przeliczeniu no to jest około 230 zł. Można też kupić połowę, można ćwiartkę, ale i tak ta cena jest bardzo, bardzo wysoka. No i co śmiało można powiedzieć? Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.

Phil Lambery, gotowi na wszystko. Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi na tę nowość na antenie Radia SK2, bo ona już teraz będzie grana. Moi drodzy, przychodzę do was z nowością od Mroza. Wszystko, czego chciałem, razem z braćmi Kacperczyk stworzył taki numer. Jest to ostatni singiel, który zapowiada nowy album Mroza. No tutaj w utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk, tak jak już wspominałam. Lekka, dobra, lekki, bardzo dobry, energetyczny numer, który przypomina nam o wakacyjnym klimacie. No to co, gramy Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem już teraz w radiu.

0: Budka Suflera i Twoje Radio, tak Wam gramy w Radio SK 2, 18 minut przed godziną 12. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale do tej 12 zostało nam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Prost, ale także Roxy i Faust na szeroką wodę.
1: SK 2. Reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
5: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
4: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow kończy dzisiaj nasze wspólne spotkanie. Zbliżamy się do godziny 12, ale spokojnie, najlepsze polskie hity będą grały dalej. Kamil Kowalski za sterami od 12. Co on tutaj naszykował? Wow, będzie Sarsa, będzie Grzegorz Chyży. Warto po prostu zostać z nami, słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach pod Trzebnicą.
14: Pogoda w naszym regionie wciąż jest niezdecydowana. Dziś na północy Dolnego Śląska towarzyszą nam chmury, ale próbuje się przez nie przebijać słońce. Na więcej słonecznych momentów możemy natomiast liczyć jutro. Termometry w powiatach trzebnickim i milickim pokażą też o 1 stopień więcej niż dzisiaj. Na zegarach za chwilę południe, zatem można już myśleć o popołudniu, miłym spędzaniu wolnego czasu. Mam nadzieję, że uda się Wam zrealizować Wasze plany w Dolinie Baryczy i okolicach. Padać nie powinno, więc powinno się udać.
13: Sponsorem programu są składy drewna Drewbud w Księgnicach, oferujące drewno konstrukcyjne, więźbę dachową oraz narzędzia dla fachowców.
15: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zamach na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
17: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
16: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
15: Obiekt był obserwowany, nie stanowił zagrożenia. To komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie drona wykrytego w pobliżu bazy w Redzikowie. Zidentyfikowano miejsce przebywania operatora. Jak przekazał resort obrony, dron nie zbliżył się do newralgicznych obiektów. Przypomnę, bezzałogowiec wykryto 15 września około kilometra od amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej, mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie.
1: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała, oraz inny pęk kluczy.
15: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka.
18: SK2 News, Trzebnica.
19: Tu Kacper Michalak sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu do Palermo z innymi pasażerami. Do incydentu doszło dziś rano na wrocławskim lotnisku. Przed odlotem z pokładu Straż Graniczna wyprowadziła 23-letniego Tunezyjczyka legalnie przebywającego w Polsce. Pasażerowie musieli ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa, przez co lot został opóźniony o 2 godziny. Oborniki Śląskie pracują nad planem ogólnym gminy. Jutro o 17 w kinie Astra zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny z projektantem. Szczegóły na stronie gminy.
20: To już wiemy, jakie święto dzisiaj mamy, 22 października, czyli w ostatni dzień lata.
15: Września.
20: Przepraszam,
15: Śpiesz się do końca roku.
20: Może jakieś święto jest wtedy ważne, nie wiem, ale dzień bez samochodu, 22 września. Tak.
15: Zgadza się.
20: Ja też tak się zapominam, bo dzisiaj obchodzę również dzień bez telefonu. Zostawiłem w samochodzie telefon.
15: O, widzisz.
20: A samochód wzięła żona. I ja teraz nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Bo śmiać, wiesz, bo nie dzwoni do mnie, nie. Ale płakać, bo żona wie, jak mój telefon odblokować.
18: 10 najlepszych polskich hitów.
21: Jeden po drugim.
18: Deska 2.
20: Jakoś to będzie.
15: Oczywiście.
20: Kochanie, to ja. Grzegorz Chyży w SC2. 3 po 12.

0: Mysłowic w SC2 i długość dźwięku samotności. No i teraz chłopak, który nigdy się nie zmienia, zawsze sobie robi jajca.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
2: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
3: Moje uszanowanie, Bobina Helena po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
2: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię, powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
3: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej. Ewentualnie, gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
2: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
3: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
2: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
3: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
2: No i co?
3: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
2: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
3: Ale dobrze,
2: no
3: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację,
2: ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
3: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego, jeżeli proszę
2: ja
3: pani...
2: Ja wiem dlaczego.
3: Dlaczego?
2: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
3: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
2: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
3: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
2: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
3: Ale to pani do mnie mówi?
2: Nie, do córki.
3: Aha.
2: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
3: To też jest właśnie takie rozwiązanie. Mhm.
2: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
3: Proszę pani, to może Radosław pani coś doradził?
4: Ona radka została wkręcona w Radio SK.
2: Radosław!

0: Zobaczymy, w jakie czasy wehikuł czasu nas teraz przeniesie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Stare, dobre, nie wiem czy dobre, ale dawne na pewno czasy, bo wysiadamy w roku, w którym powstała piosenka, która to sprawiła, że czas właśnie przez 5 minut się zatrzymał. W 1972 dokładnie roku to było w Opolu i sprawił to zegarmistrz światła. Choć na początku organizatorzy tej imprezy, festiwalu, no nie byli zachwyceni tym numerem, bo mówili, że jest taki trudny, no, poważny, taki ponury jak na taką imprezę, która ma rozrywkowy charakter, ale ostatecznie Tadeusz Woźniak postawił na swoim i jak zagrał, publiczność oszalała na punkcie tej ballady.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zegarkowy mistrz precyzji w towarzystwie grupy wokalnej Alibabki. Potężny, hipnotyzujący chór w refrenach usłyszycie, a gitara Tadeusz Woźniak. A kiedy przyjdzie...

0: Cichosza. I Cichosza to jest tytuł tego numeru. Nowość od Samach, na który możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz gorąca kradzież w ST2 jeszcze. Czytam tutaj w internecie świecie, że karty bankomatowe, ekspres do kawy i robot kuchenny. To wszystko padło łupem chłopaka, którego policjanci złapali, a te wszystkie rzeczy ukradł chłopak swoim rodzicom. 19-letni syn. SK2. No bo 800 plus jest chyba tylko do 18 lat, nie? No tak to jest, jak się kończy.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

0: Ja nawet jeszcze tylu nie mam lat, a oni mają już tyle i to na scenie. Swój jubileusz 45-lecia obchodzą Lady Punkowcy, czyli Lady Punk i na co komu dziś. I ten numer można usłyszeć na żywo podczas ich koncertowania. A bo jeżdżą panowie po całej Polsce, w Kielcach już byli, Łódź na przykład jeszcze przed nimi. A przed nami jest za chwilę godzina 13 i West 2, najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Ty plus

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Wtorek jest pochmurny i wciąż słońce walczy, by przebić się przez te chmury. Najważniejsza jednak informacja jest taka, że nie pada, ale parasol warto jednak przy sobie mieć, bo nie wiadomo, czy opady nie złapią nas gdzieś przelotnie. Wkrótce termometry w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie pokażą maksymalne na dziś 16 stopni. Jutro chmur może być mniej, 1 stopień więcej będzie natomiast możliwy, jeśli chodzi o temperaturę na północy Dolnego Śląska. Mamy wrzesień i jesień, pogoda jest jaka jest.
9: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To ma być rozwiązanie na kominy płacowe w ochronie zdrowia. Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmie ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk podkreślił, że to zakończy patologie i zwyrodnienia w niektórych placówkach.
10: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych 72 godziny na dobę.
9: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie, a nie w prywatnej poradni.
10: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie.
9: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Jest 3-miesięczny areszt dla 23-latka z powiatu leżajskiego. W piątek miał spowodować w Rzeszowie wypadek, w którym rannych zostało 8 osób. Ze szczegółami Julia Ranosz.
11: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
9: 23-latek usłyszał już zarzuty. Alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy coli otrzymali mieszkańcy Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty.
12: Żywność, która nie zostaje później poddana obróbce termicznej, musi być wypłukana w wodzie po przygotowaniu.
9: Mówi Zenona Jasiurkowska z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Polkowicach. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii.
7: SK2 News. Trzebnica.
8: Tu Kacper Michalak jechał rowerem, jednak na widok policyjnego radiowozu nagle przyspieszył. Powodem było to, że miał przy sobie woreczek z amfetaminą. Policjanci z komisariatu w Żmigrodzie zatrzymali 50-latka, po czym usłyszał on zarzut, do którego się przyznał. Grozi mu do 3 lat więzienia. Woda termalna w Trzebnicy nie jest tak ciepła, jak początkowo zakładano. Na głębokości 3 km woda nie ma oczekiwanych 80 stopni Celsjusza. By określić jednak dokładne parametry wody, trzeba wykonać próbne badania hydrogeologiczne. Te mają się odbyć w październiku.
9: To skoro już mamy w kalendarzu ten ostatni dzień lata, to sprawmy, żeby ten dzień był po prostu wyjątkowy i żeby tego dnia, ostatniego dnia lata, wszystko nam po prostu latało. I nie tylko te chmurki nad głową, nie tylko te ptaki, nie tylko te samoloty nad głowami. Ostatni dzień lata w SC2 przypomnimy sobie również z taką formacją jak Big Day, a będzie to dzień gorącego lata.

0: Letnie nastroje również. Zalia nam zafonduje, Baranowski, Sylwia Grzeszczak czy Kaśka Kowalska na dzień dobry. Kowalski przeciętny, witajcie w SC2.
1: Zamknij.

0: wszystko jest już niczym.
1: Poparzeni kawą 3, Westy 2 w dziesiątce hitów bez żadnych reklam, to teraz może kawka i pomyślmy, jakby poprosić szefa o podwyżkę, co? Dzisiaj w kalendarzu takie święto jak Dzień Ćwiczenia przed Lustrem, prośby o podwyżkę. Ćwiczyliście kiedyś? Wiecie, spokój, konkrety, można jakąś koszulę zarzucić, krawacik jakby coś, żeby szef zobaczył, z kim ma do czynienia. Ja ćwiczyłem. Długo ćwiczyłem i poszedłem. I powiedziałem szefie, jest temat. Musimy porozmawiać o pieniądzach. Chciałbym więcej zarabiać. I podczas tego ćwiczenia lustro mi w domu pękło, jak ćwiczyłem. I mam nadzieję, że szef też pęknie. Tylko niech szef nie pęka ze śmiechu.

0: Sylwia Grzeszczak, a teraz w naszym mieście?
1: SK2 Trzebnica.
0: Lato ma dziś ostatni dyżur. Ostatni dzień lata. Co robią chłopaki w tym czasie? Jakub i Jakub? Odpowiedzą śpiewająco. Nowość w SC2. Chyba

0: Ryszard Rynkowski w swoim klasyku. Wypijmy za... na zdrowie. Westy 2 tylko latają klasyki. Też i klasycznie tutaj czytam nasz celebryta. Bocian Krutek, proszę państwa, doleciał już do Egiptu. Proszę bardzo, odpoczywa i nie musiał brać nawet na taki wypad kredytu.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem. Tylko 89 groszy za kilogram. Aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka. Jedynie 10,99 za kilogram. Aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Chrapiecie się po głowie i zastanawiacie, kto to śpiewa, to już wam mówię. Tak po głowie nam chodziła Cleo i bardzo przyjemnie, bo nie miała założonych szpilek. A już za chwilę godzina 14 i najważniejsze, sprawdzone newsy w ST2.
1: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Trzebnica, Milicz oraz okolice są dzisiaj raczej zachmurzone, ale na słoneczne momenty możemy jednak liczyć. Podobnie jutro, a tego słońca może być nawet trochę więcej niż dzisiaj. Za chwilę termometry na północy Dolnego Śląska powinny pokazać 16 kresek, czyli najwyższą wartość na dziś. Natomiast jutro spodziewamy się 17 stopni. Kolejne dni tego tygodnia aż do weekendu zapowiadają się niestety na dosyć pochmurne i mokre. Deszcz będzie mógł nieco częściej popadać w naszym regionie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 10-latka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stanie stabilnym. To najnowsza informacja od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
1: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
0: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
2: Chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tamtych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
0: Policjanci przesłuchują świadków, medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi na badania psychiatryczne, a jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura bada sprawę piątkowego pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej, a przypomnę, dwie osoby zostały poszkodowane, nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępne straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mazurski celebryta znów w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy.
3: Przebywam w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
0: Mówi Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
21: SK2 News, Trzebnica.
24: Tu Kacper Michalak. Woda pitna oraz remont remizy. Gmina Milicz zawarła w ostatnim czasie dwie umowy na przeprowadzenie inwestycji. Pierwsza polega na wykonaniu odwiertów i zakupie uzbrojenia dla stacji uzdatniania wody w Miliczu, a druga na rozbudowie i przebudowie remizy OSP we Wziąchowie Wielkim. Wartość obu podpisanych umów przekracza 1 100 000 zł. Przed nami kolejne turnieje w ramach projektu z Orlika na stadion. W Trzebnicy w piątek oraz poniedziałek o 9:30 zagrają dziewczynki do lat 15, to w ramach drugiego etapu ścieżki junior.
25: 14 to jest taka godzina, kiedy jest praca, jest też szkoła, mogą być zakupy, co jeszcze? Dla tych, którzy są wygodni, to auto.
0: Też tak może być. Może być jeszcze przerwa obiadowa, taka nieco spóźniona, ale może.
25: Droga do domu, a przede wszystkim my dokładamy jeszcze do tego polskie granie w SC2.
21: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim, po drugim.
25: Kończy nam się lato, dlatego w SC2 w każdej godzinie mamy coś z latem związane. Kuba i Kuba stygnie lato między innymi, a teraz Sanach i Marcepan, też taki smak. Zbliżającej się jesieni.
27: A

0: 2 Trzebnica.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: brawurowa jazda Fiatem Cinquecento, tym może pochwalić się słynny killer UWSC 2. Jazda tylko z najlepszymi polskimi hitami, które dla Was gramy. Elektryczne gitary przed chwilą. A i patrzę, co wylądowało na pierwszych stronach gazet dzisiaj i o czym one huczą. Córka pana prezydenta, byłego Andrzeja Dudy, pani Kinga Duda, miała wypadek. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało, jest okej, ale stało się to, że straciła panowanie nad kierownicą i wjechała autem w bariery. No bo teraz w samochodzie, no to łatwo stracić panowanie. Szczególnie jak przyjeżdżamy obok stacji benzynowych i patrzymy na ceny.
1: Eskad.

0: Z Anną Wyszkonie sobie parapujemy w SC2 w wehikule. Czasu będziemy z inną Anią parapapować.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo przygotowałem dla was utwór, który wpisał się po prostu w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. I jest już w nim prawie pół wieku, bo tyle, prawie 50 lat ma ten kawałek. Anny Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Moja mama uwielbia Annę Jantar. Ja pamiętam, jak ona namiętnie mnie karmiła po prostu jej piosenkami, kiedy gotowała, a piosenka ta, którą już za chwilę puszczę i wy ją usłyszycie, doczekała się też wielu nowych wykonań przez współczesnych artystów. Na przykład można było ją usłyszeć w wykonaniu Męskiego Grania w 2018 roku i jest dostępna na streamingach także. A czy zastanawialiście się kiedyś, jakby brzmiał ten kawałek, ale w języku angielskim? No to słuchajcie, jest taki ktoś jak Kalinowski i on pokusił się o takie wykonanie.

0: No mija lato. Ale ona będzie nam towarzyszyć również jesienią. Marisa ze swoją nowością Westy 2. Będzie pięknie. Pięknie to też było w województwie lubuskim. Rolnik jechał traktorem przez pole, pracował w polu ciężko i wiecie co? Wykopał bombę z czasów II wojny światowej. 120 kg bomba ważyła. Jedziesz do pracy w pole, a tu się okazuje, że to pole minowe. Oby tylko plony były bombowe.
1: Reklama. Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Czytam horoskop dla siebie na dzień dzisiejszy.
1: No, proszę, proszę.
0: Antoninka, dzisiaj będziesz musiał szybciej niż zwykle działać i podejmować decyzje. Wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego. I wiesz, że się wydarzyło?
1: No dawaj, co?
0: Pierwsza rzecz, zostawiłem telefon. W domu zapomniałem. Druga rzecz, pociąg się spóźnił pół godziny.
1: I?
0: I. Wiesz, dlaczego akurat jest taka przepowiednia dla mnie?
1: Nie.
0: Bo ja jestem baranem. Spod znaku zodiaka.
1: Wiedziałam od nic.
0: A ty?
1: Ja jestem strzelcem.
0: Strzelec! Będzie dla was strzelał. Antonina Van Dessel, was te dwa najlepsze polskie hity po newsach o 15. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
20: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Ruch na dolnośląskich drogach może być nieco większy o tej porze, a to z prostego powodu. Zaczynamy powoli wracać z pracy czy szkoły do domów. Po drodze może robicie jakieś jeszcze zakupy albo macie popołudniowe plany na świeżym powietrzu. Z tym może być jednak różnie, bo nad Trzebnicą czy Miliczem cały czas sporo chmur i nie wiadomo, czy z nich nie popada. W tej kwestii ludzie od pogody mają różne zdanie. Jutro natomiast powinno się zrobić ładniej. Do 17 stopni na termometrach możemy się spodziewać.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
21: Generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
20: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że polska i ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu państw. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcę.
22: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
20: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji, a dodajmy, to kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu w Zakliczynie 78-letnia seniorka podczas próby parkowania uszkodziła łącznie 6 samochodów. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami. Wobec podlaskich lekarzy dług funduszu to ponad 1 800 000 zł, w przypadku podkarpackiego to blisko 4 miliony. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań.
23: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz.
20: Mówi Joanna Szelong, szefowa podlaskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za świadczenia wykonane w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań.
24: SK2 News, Trzebnica.
7: Kacper Michalak, 4 turystów zaginęło w lesie. To scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w zeszłą sobotę dla służb mundurowych w gminie Milicz. W trakcie ćwiczeń dyżurny milickiej policji otrzymał jednak prawdziwe zgłoszenie o zaginięciu 72-letniego wrocławianina podczas grzybobrania. Poszukiwania nie trwały długo i mężczyzna został odnaleziony. Spektakl Słowa jak skrzydła, gry, zabawy i animacje, a także kreatywne warsztaty. To czeka na najmłodszych już w najbliższą sobotę w Obornikach Śląskich podczas pikniku ekologicznego. Start o 11 w Parku Przytrzebnickiej.
1: To już jutro. Czy ty wiesz?
7: Ja wiem.
1: I powiedz słuchacze, może nie wiedzą.
7: No to i się cieszę.
1: I się ekscytujemy, bo tak, jutro pierwszy dzień jesieniary, tak. Drodzy jesieniarze, drogie jesieniary, to już jutro, więc trzeba się cieszyć, nie patrzymy na pogodę za oknem. I co, herbatki zimowe?
7: Nie no, to zimowe to w zimę, to jesienne.
1: A ja ci nie zapominam, bo pamiętam, że masz mi taką zrobić. Antonina Van Dessel, dzień dobry. I jak widzicie, ja nie zapominam.
24: 100% polskich hitów.
1: I na początek wideo wszystko jedno, ale mi wcale nie jest wszystko jedno z tą herbatką.

Oskar Sims bez końca. A bez końca to możemy rozmawiać oczywiście w Polsce o pogodzie. Bo jutro pierwszy dzień jesieni, a słuchajcie, na Kasprowym już pierwszy śnieg spadł. No pięknie po prostu. Człowiek jeszcze myśli o ostatniej kawie na świeżym powietrzu. No a góry już mają takie swoje. Dziękujemy lato, my prosimy już o narty. Więc jesień jeszcze oficjalnie się nie zaczęła, a Kasprowy już ją wyrzucił z grupy i zaprosił zimę. SK2. A już teraz o pięknie, romantycznie Goja w zasięgu twojego wzroku. Ale to ładne.

0: to był BRO i wychowany w Polsce, a już teraz w SC2 skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Co nas problem, to nie skończy się dobrze, nie.
2: Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, a już jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Woda skażona bakteriami z grupy coli na Dolnym Śląsku. Alerty otrzymali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. Wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów.
3: Bierki.
4: Bilard.
3: Piłkarzyki.
4: Hokej.
3: Kręgle.
4: No i na razie tyle.
3: Na razie tyle.
2: Mówią koci trenerzy, a kibicować można na profilu Koci Proceder.

0: jasno.
1: A ta Roxy Węgiel to zdecydowanie potrafi w przeboje. To była Roxy i jej miasto. Miasto, no miasto powoli się zaczyna korkować, ale o tym po godzinie 16. A teraz będzie o urlopie, bo wszyscy już trochę narzekają, że lato się kończy, urlop za nami i zaczyna się ta słynna depresja po urlopowa, która tłumaczy absolutnie wszystko. A słuchajcie, okazuje się, że 51% Polaków, którzy w tym roku wybierają się na zagraniczny urlop, planuje go dopiero we wrześniu albo w październiku. Czyli spokojnie z tym końcem wakacji. Jedni właśnie wrócili, a drudzy dopiero sprawdzają, gdzie najtaniej kupić krem z filtrem. Więc no, z tą depresją się wstrzymajcie, bo nagle okazuje się, że wrzesień to nie koniec wakacji, to jest po prostu druga tura.
2: SK2. SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
16: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
15: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
16: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. Akademiata.pl.
17: I po reklamie.

0: super pozytywne trio na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Jonathan, Bledka i Gibbs i ich Róż. Po 16 muzycznie na start mocno Dede Negra, później Sylwia Grzeszczak i Marcin Ruzynek. Koniecznie bądźcie z nami, bo oprócz tego porozmawiamy sobie o wyjątkowym święcie, no, które dzisiaj mamy. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml. 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest dosyć pochmurno, ale padać raczej nie powinno, jak już to przelotnie. 16 stopni pokazują teraz termometry w Trzebnicy, Miliczu, Prusicach czy Żmigrodzie, a 17 możemy się spodziewać jutro. Podobne wartości czekają nas również w kolejnych dniach, a to dlatego, że rozpoczynamy jesień. To właśnie jutro czeka nas równonoc, czyli skończy się też astronomiczne lato. Mam nadzieję, że wszyscy zdążyli wypocząć, w tym także studenci z Wrocławia, którzy już zaraz wrócą na swoje uczelnie po letniej przerwie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany dziś. To były policjant zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pełnomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
11: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami.
10: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, że wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
11: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
10: A co ważne, limity też będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Sejm zajmie się przepisami na najbliższym posiedzeniu 6 października. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
12: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, to ciężko powiedzieć. Dopóki mogę i będę miał siłę, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
10: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168 mecz w barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45 na PGE Narodowym.
13: SK2 News, Trzebnica.
9: Tu Kacper Michalak jeździł quadem po lesie pod wpływem alkoholu. Strażnicy leśni ze Żmigrodu zatrzymali 47-letniego mieszkańca powiatu trzebnickiego, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wcześniej mężczyzna usłyszał też zarzut zniszczenia mienia. Za swoje zachowanie 47-latek odpowie przed sądem. Dziś w kalendarzu dzień bez samochodu i po Wrocławiu można jeździć za darmo, zarówno komunikacją miejską, jak i pociągami. Jutro w powiecie trzebnickim ruszają natomiast pilotażowe 4 linie autobusowe. Starostwo będzie je testować do końca roku.
14: Będę się teraz katować jeszcze bardziej. Burczy mi w brzuchu i jestem głodna, więc
15: ja
14: gdy...
15: Też.
14: No to bardzo dobrze, to powyobrażajmy sobie. Gdybyś teraz mógł wybrać dowolne danie z kuchni polskiej, to co by to było w tym momencie?
15: Ziemniaki z ogniska.
14: O, wow, to powiem ci, że takie proste. Ja myślę o jakiejś takiej zupce dobrej, rosołku. No ale mamy swoje marzenia. Wy pewnie stoicie w korkach, więc też rozmażcie się z nami. Może się tym najemy. Antonina van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. I obiecuję, że muzycznie najemy się bardzo dobrze.
13: 100% polskich hitów.
14: A właściwie przy tym numerze to spalimy kalorie. Dede Negra, kawałek podłogi już teraz.

0: Prawdę ci powie.
1: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie o przepisy ruchu drogowego od Alicji z Krakowa. Alicja pyta, czy dozwolone jest przekraczanie prędkości podczas wyprzedzania. W końcu im szybciej wrócimy na swój pas, tym bezpieczniej. Co na ten temat mówią przepisy? Pyta Alicja. Bardzo ciekawe pytanie, niepozbawione logiki, bo rzeczywiście wyprzedzając samochód, dobrze by było zrobić to jak najszybciej, aby jak najkrócej przebywać na nie naszym pasie. Ale co w momencie, gdy wyprzedzane auto jedzie tylko trochę wolniej niż dopuszczalna prędkość? Z jaką prędkością można je wyprzedzić i czy można tę dopuszczalną prędkość przekroczyć? Sporo pytań pojawia się w tej sprawie, ale odpowiedź jest jedna. Zgodnie z przepisami nie można przekraczać dozwolonej prędkości, a to oznacza, że nawet wyprzedzając taki samochód, musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, inaczej narażamy się na karę. Oczywiście można tłumaczyć policji, że większa prędkość to przecież krótszy manewr wyprzedzania, ale z tego, co się dowiedziałem, takie tłumaczenie raczej nie będzie działać na drogówkę. Policja w takiej sytuacji będzie miała prawo wystawić nam mandat za przekroczenie prędkości i najpewniej to zrobi. Dodatkowo, gdyby podczas takiego manewru doszło do zderzenia, no to nadmierna prędkość będzie obciążała osobę wykonującą manewr wyprzedzania. A przypomnę, obecnie mandat można dostać za przekroczenie prędkości nawet o kilometr. Taryfikator przewiduje za to 50 zł i jeden punkt karny. Oczywiście w praktyce takie wykroczenia są niezwykle rzadkie, no bo powiedzmy sobie szczerze, są mało opłacalne. Najwyższy mandat, jaki można zapłacić w Polsce, to 5000 zł w warunkach recydywy, czyli jeżeli w ciągu 2 lat przekroczymy 2 razy prędkość powyżej 70 km na godzinę.

0: To był Bajm i Szklanka Wody, a już teraz w ST2 skrót najważniejszych i najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Napaść w centrum Płocka. Miały paść strzały. Sprawę bada policja. Zatrzymano 4 osoby podejrzewane o związek z napaścią na 54-latka i kradzieżą saszetki, którą posiadał. Saszetkę już odnaleziono, ale pustą. Pokrzywdzony nie ujawnił jednak, co zawierała. Trwają przesłuchania zatrzymanych. Policja ustala motyw oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Jak dotąd nie odnaleziono broni, z której miały paść strzały. W Nowym Jorku trwa debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Światowi przywódcy będą rozmawiać o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Przemówienie wygłosił już prezydent USA Donald Trump. Ma również spotkać się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Wśród uczestników debaty jest także prezydent Polski Karol Nawrocki. Ma przemawiać jutro. A dziś wieczorem ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza mecz Polski z Niemcami. Na zwycięzców w półfinale czeka już Francja, która przed chwilą wygrała spotkanie z Rumunią.

0: To był Artur Rojek i Mira Fiori. To jest numer z jego najnowszej płyty, która premierę miała w piątek. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I Radio SK2 oczywiście było obecne na tej premierze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co Artur powiedział o tym tytule albo o samym Mira Fiori, no to słuchajcie, wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam jest cały wywiad z Arturem Rojkiem, także możecie się dowiedzieć więcej. A płyta jest bardzo dobra i Mira Fiori tak wam przypadło do gustu, że w zeszłym tygodniu było numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki. A słuchacze SK2 wiedzą, co dobre.
1: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Za moment godzina 17, to byli chłopcy z Placu Broni, kocham cię. Dzisiaj, przypominam, jest Światowy Dzień Bez Auta i bardzo wiele polskich miast udostępnia dzisiaj transport publiczny całkowicie za darmo. Więc jeżeli jeszcze dzisiaj po południu macie coś do załatwienia, no to może warto poświętować i przyjechać się komunikacją miejską, tak dla odmiany i tak dla świętowania. Tak tylko proponuję. A po 17 na start, też a propos aut, Kasia Kowalska, prowadź mnie.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Termometry pokazują teraz 16 stopni, a przed nami wieczór oraz noc. Temperatura na północy Dolnego Śląska tym samym spadnie. Możliwe 8 kresek na trzebnickich czy milickich termometrach. Jutro jednak powinno zrobić się trochę ładniej, bo ma nam towarzyszyć słońce przez większość dnia, co znaczy, że chmur będzie mniej. O 1 stopień więcej niż dzisiaj także się spodziewamy. Później jednak znów czeka nas zachmurzenie oraz opady deszczu, natomiast weekend oraz początek nowego tygodnia zapowiadają się przyjemnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano. Szczegóły zna Agnieszka Zakrzewska. Co udało ci się ustalić?
16: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
17: W samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
16: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
18: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem. No przestraszyłam się tego.
16: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
19: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
16: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
19: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
16: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
15: Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna jest wizyta przywódców Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Jutro miał spotkać się tam z sekretarzem wojny USA. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
1: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem znajdziemy dogodny termin.
15: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się natomiast wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony.
12: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
15: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Poza Bałtykiem i górami coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy Podlasie.
12: SK2 News, Trzebnica.
1: Tu Kacper Michalak jechał rowerem, jednak na widok policyjnego radiowozu nagle przyspieszył. Powodem było to, że miał przy sobie woreczek z amfetaminą. Policjanci z komisariatu w Żmigrodzie zatrzymali 50-latka, po czym usłyszał on zarzut, do którego się przyznał. Grozi mu do 3 lat więzienia. Woda termalna w Trzebnicy nie jest tak ciepła, jak początkowo zakładano. Na głębokości 3 km woda nie ma oczekiwanych 80 stopni Celsjusza. By określić jednak dokładne parametry wody, trzeba wykonać próbne badania hydrogeologiczne. Te mają się odbyć w październiku.
7: Mam bardzo dobre informacje. Bardzo. Czy chciałbyś usłyszeć?
15: A co jak powiem, że nie?
7: I tak powiem. Więc lepiej powiedz, że chcesz.
15: No to śmiało, śmiało.
7: Jest wtorek się kończy. Wtorek mały piątek, więc do weekendu zostało... Już tylko?
15: Środa, czwartek, 3 dni.
7: No i pięknie, tego się trzymamy. Więc jak stoicie w korkach, jeszcze tę godzinę spędzam z wami. Dużo dobrych hitów i myślcie o tym, że już za moment piątek.

0: No takie klasyki w Radiu SK2 i 1.8L, jak zapomnieć. Część z Was wróciła do domu, część stoi w korkach, a ja tylko uprzejmie przypominam, że dzisiaj o 18.00 Polska gra z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No i wiecie co? To jest ten moment, kiedy nawet jeśli ktoś normalnie nie zna zasad siatkówki, czytajcie na przykład ja, nagle wie, czym jest libero, tiebreak i że przebijaj przez środek brzmi jak całkiem niezła strategia życiowa. Także o 18.00 kibicujemy.
1: SK2.
0: A teraz też klasyk Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

0: Mafia, Imię deszczu, zrobiło się romantycznie i o miłości teraz też będzie, bo znalazłam bardzo ciekawy artykuł, gdzie faceci szukają dzisiaj miłości. I słuchajcie, okazuje się, że wcale nie tylko w aplikacjach randkowych i nie przesuwają w lewo, w prawo, tylko panowie rozglądają się za drugą połówką też na imprezach, w pubach, restauracjach, a nawet na siłowni, czyli tak bardziej tradycyjnie. Czyli w sumie generalnie szukają wszędzie tam, gdzie można spotkać kobietę. No i chyba najciekawsze jest to, że facet może wyjść w takie miejsce z myślą, idę tylko na chwilę, a wyjść z numerem telefonu. Także, drodzy panowie, oczy dookoła głowy, wieczory coraz dłuższe, więc druga połówka by się przydała. Miłość może być bliżej niż myślicie, nawet przy stoliku obok, tylko trzeba wyjść z domu.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty, a na zegarach za moment godzina 18 i wielkie sportowe emocje. Zostawiam was z Łukaszem Zduńczykiem, on przejmuje antenę i będzie wam grał najlepsze polskie hity, a ja uciekam na mecz siatkówki Polska kontra Niemcy. Kibicujemy i Polacy do boju. Antonina van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
14: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
13: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
14: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Czas skończyć z zabijaniem. Tak w kontekście wojny w Ukrainie mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, a o wojnie w Ukrainie Trump będzie za około godzinę rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 52-latek, który w Bukowinie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz posiadania środków odurzających. Zdaniem prokuratury wyjaśnienia były bardzo chaotyczne. No, jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi dożywocie. Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna Niemiec.
15: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
17: Wierzę w naszych chłopaków.
15: Emocje zawsze z nami, zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy.
16: A mecz Polska-Niemcy właśnie rusza. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja.
1: Polscy siatkarze zaczynają walkę o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami, a ja nam zagram tak na ostudzenie tych meczowych emocji, żeby nam serce zbyt mocno nie biło, żeby się potem łatwiej usypiało. No właśnie. Julia Wieniawa z nowością między innymi w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a przed wami artystka, która wystąpiła z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. To Julia Wieniawa. Jak ostatnio była w naszym studiu, to zapytałem ją, jakie to uczucie grać z taką wielką światową gwiazdą. I ona powiedziała, że ona nic wtedy nie czuła, bo myślała tylko o tym, żeby dobrze wyjść i żeby nie przydeptać sobie sukienki. I dopiero po całym występie do niej dotarło, że ona wystąpiła z Andreą Bocellim. A teraz posłuchajmy nowego numeru Julii Wieniawy, który trafił z propozycji aż na miejsce 9. gorącej polskiej 20. 27 do gwiazd, już teraz.

Phil. No pokaż, na co cię stać na antenie Radia SK2, a ten młody gość już niebawem pokaże, na co go stać 24 października na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który będzie Polskę reprezentował z hitem Gravity, a ten numer ma papiery na to, żeby odnieść sukces, bo stoi za nim niesamowity duet Lanberry i Trips, których znacie doskonale z hitu Dzięki, że jesteś. I ja wam ten numer już za chwilę zagram na antenie Radia SK2 tuż po Wiktorze, a teraz posłuchajmy hitu Gravity na antenie Radia SK2. To Wiktor Sas.

0: to już jest taka pora, za 24 minuty godzina 19, że można zwolnić, tak jak na końcu tego numeru. Budka suflera. Na antenie Radia SK 2 gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze, oni nie zamierzają zwalniać, oni się dopiero rozpędzają. Wygrali pierwszego seta w meczu z Niemcami 25-23, także naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Przypomnę, to jest ćwierćfinał Mistrzostw Europy. No i w drugim secie, proszę bardzo, też pięknie, mamy 4-punktową przewagę, prowadzimy 7-3.
1: SK 2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK2, a ja przypominam, mamy ostatni dzień lata, dokładnie o godzinie 2:06. Najbliższej nocy zacznie się astronomiczna jesień, więc umówmy się tak, że jeszcze świętujemy lato na antenie SK2, macie letnie polskie hity. No i po godzinie 19:00 zagram kawałek, przy którym zaliczyliśmy niejedną romantyczną podróż na wakacje we dwoje. Zalia, Tylko kochaj mnie, już za chwilę na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
16: Biedronka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Tu Kacper Michalak. Wrocławski Teatr Lalek odwiedził już Milicz, teraz czas na Oborniki Śląskie. W ramach trasy Teatr na wyciągnięcie ręki w Obornickim Ośrodku Kultury odbędą się 2 spektakle. Aktorzy i lalkarze zaprezentują przedstawienie pod tytułem Skarpety i Papiloty o 9:30 i 11:30 już w ostatni dzień września. Po spektaklach mają się odbyć spotkania z autorami. To wszystko w środę 30 września w Obornickim Ośrodku Kultury.
0: Odliczanie do weekendu rozpoczęte. Ja wiem, że to jest dopiero wtorek, ale my się już powoli zaczynamy nakręcać na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowe numery prosto z waszej listy hitów i w tej godzinie będą na przykład Motyle, czyli rozkręcający się polski zespół. Na playlistę wpadnie też, no na przykład Wiktor Waligura. Zagram kawałek prosto z jego nadchodzącej płyty. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka i ostatni wieczór lata. Jutro, przypominam, zaczyna się jesień. A my teraz zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Tam czeka zespół Motyle. To jest ekipa z Wrocławia, o której jeszcze będzie głośno na polskiej scenie. Nagrali numer o sytuacji, którą każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu przeżył. Może na przykład w szkole, kiedy ktoś nam się podobał. Uśmiechaliśmy się, no ale nie zrobiliśmy tego pierwszego ważnego kroku. I na tym się skończyło i teraz żałujemy. Właśnie o tym jest ten kawałek. Motyle, bliżej podejdź tak, prosto z propozycji do waszej listy hitów.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

trzy minuty. Sydney Polak i PZ na antenie Radio SK2. U nas playlista różnorodna, bo gramy i te starsze, i te nowsze polskie hity. Ja wieczorami przychodzę do was w sprawie nowości i teraz gram nowy numer Wiktora Waligury, który już 2 października wyda nową płytę. I my z tego krążka wyciągamy kawałek Nie umiem kochać. Wiktor tutaj śpiewa o tym, że ktoś powinien stworzyć podręcznik do miłości, do życia w związku. No przydałoby się, prawda? Powinno być tam wypisane, o jak głupie rzeczy czasami się można pokłócić, chociaż chyba ta lista jest nieskończona. Wiktor Waligura, Nie umiem kochać, już teraz w Radio SK2.

0: To można tańczyć, można sobie sprawić bal. Lady Punk na antenie Radia SK2. Można tańczyć z radości. Polscy siatkarze dosłownie przed chwilą awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonaliśmy Niemców. Znaczy, słuchajcie, pokonaliśmy to mało powiedziane. My ich zdemolowaliśmy. Nie daliśmy im dojść do piłki. Byli po prostu bez szans. Wygraliśmy 3-0, do 23, do 17 i do 17. Także słuchajcie, mamy to. Nasi sąsiedzi niepocieszeni. A pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo bardzo, prawda? I niezależnie, czy to jest mecz towarzyski, czy ćwierćfinał Mistrzostw Europy, zawsze humor jakoś tak 3 razy bardziej się poprawia.
1: SK2. Reklama.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Słuchajcie, mamy to. Powstał pierwszy w tym sezonie bałwan. Pojawił się na Kasprowym Wierchu. W Tatrach spadło bardzo dużo śniegu do tego stopnia, że dzisiaj rano normalnie trzeba było odśnieżać, łopatować. To słuchajcie, to może zagrajmy coś na rozgrzewkę, żeby jeszcze lato sobie przypomnieć. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem po godzinie 20 na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Tu Kacper Michalak. Czas pożegnać lato nad Zalewem w Miliczu. Przed nami pożegnanie lata z powiatem milickim w formie rodzinnego pikniku. W planach atrakcje dla dzieci, czarodziejskie mini show, a dla starszych wspomnienie lat 90. ze stowarzyszeniem Bliżej Muzyki. Wieczorem za to koncert zespołu New Jazz Band, pokaz laserów oraz taneczna zabawa z DJ-em. Piknik w sobotę od 16, a wcześniej o 14 nad Zalewem rozpoczną się rodzinne zawody wędkarskie.
0: Wieczory z Radiem SK2 są bardzo przyjemne, bo my się razem odświeżamy. Znaczy wiecie, ja nie wchodzę razem z wami pod prysznic, choć ostatnio słuchaczka mówiła, że słucha nas właśnie w łazience, ale spokojnie, ja nie podglądam, ja tylko dobrze wam gram bardzo dużo nowych polskich numerów prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Honorata Skarbek w Radiu SK2. Do drugiej połówki można się zwracać na różne sposoby. Można mówić skarbie, misiu albo kochanie. I taki sposób wybrał Michał Szpak, który za chwilę wam to wszystko wyśpiewa. W ostatni piątek wpadł do naszego studia i przeniósł swój nowy numer. I przy okazji powiedział, że ten kawałek powstał w Zakopanem. Michał Szpak pojechał tam ze swoją ekipą na taki obóz. Była niezła impreza i się pojawiło natchnienie na stworzenie nowego numeru. Michał Szpak i kochanie. Już teraz na antenie Radia SK2. Jeśli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilkim o tym, że Baśka miała fajny biust, a SK2 ma 100% polskich hitów i teraz nowość od naszej polskiej, amerykańskiej gwiazdy. To Keira, która swoją karierę zaczynała w amerykańskim Idolu, ale teraz na szczęście, słuchajcie, nawróciła się i przerzuciła się na nasz polski rynek i szykuje się do wydania pierwszej w swojej karierze mini płyty tylko po polsku. No my w Radiu SK2 bardzo się z tego cieszymy, popieramy, bo my jesteśmy jedyną stacją radiową, która gra 100% polskich hitów. Już teraz nowość od Keiry, na moje nieszczęście, w Radiu SK2.

0: Various Monks w Radiu SK2, a za chwilę Cicho Sza, czyli nowy numer od Sanach, która teraz odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej. Była już m.in. w Madrycie na wyścigach F1, a teraz jest w Porto. Poleciała do Portugalii i wczoraj, słuchajcie, nawet pojawiła się na meczu FC Porto i nawet ktoś pozwolił wejść jej na murawę. Także no niech Sanach zbiera siły, zbiera inspiracje i czekamy na kolejne nowości, które w Radiu SK2 oczywiście zagramy.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Moje miasto nocą. Nie ma korków i można przyjemnie wracać do domu i słuchać najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i korzystać z ostatnich chwil lata. Przypominam, o 2:06 dokładnie zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Tu Kacper Michalak. Dni Karpia w Dolinie Baryczy trwają w najlepsze. Za nami już sporo wydarzeń rowerowych, kajakowych oraz zawodów wędkarskich, ale kolejne rozpoczną się już za moment. Przed nami wieczory z rykowiskiem w Grabownicy, w weekend zawody wędkarskie o Puchar Złotego Karpia i piknik rybny na Gliniance w wielkopolskich Przygodzicach oraz przejażdżka Meleksem i kolejką wąskotorową w Krośnicach. W milickim kinie Kapitol natomiast festiwal filmów optymistycznych Happy End. Już po raz 23.
1: Magazyn lokalny.
5: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Turystyka rowerowa na północy Dolnego Śląska stale się rozwija. Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa przyznała certyfikaty miejsc przyjaznych rowerzystom na sezon turystyczny 2026-2027. To wyróżnienie dla usługodawców, których oferta odpowiada na potrzeby amatorów jazdy na dwóch kółkach. O szczegółach nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia oraz z przedstawicielami wyróżnionych podmiotów.
6: Dolnośląska Kraina Rowerowa od wielu lat promuje obszar, można powiedzieć, północy Dolnego Śląska, bo od powiatu wołowskiego przez Trzebnicki, Milicki, aż po część Oleśnickiego. Stawiacie na promocję turystyki rowerowej. No i właśnie na początek o tej turystyce pomówmy, jak ona na przestrzeni lat zmieniała się na tym terenie.
7: Marta Kamińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnośląska Kraina Rowerowa. Ogromnie. Ostatnie lata to jest eksplozja turystyczna na naszym terenie. Oczywiście jest to zasługą wielu czynników, nie tylko naszej pracy, trendów, które się pojawiają, COVID, który bardzo skierował ludzką uwagę na tereny blisko domu, czyli nie wyjeżdżamy bardzo daleko, tylko szukamy atrakcji wokół komina, tak zwanego, czyli niedaleko od domu. Fundusze europejskie, które pozwalają pozyskiwać środki na infrastrukturę, przede wszystkim na renowację zabytków, chociażby tworzenie atrakcji oraz prywatnie dla przedsiębiorców na tworzenie oferty turystycznej, na rozwijanie noclegów, gastronomii, wszystkiego tego, co daje pracę. Także tutaj jest, no i oczywiście jakby też sam fakt tego, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni i już jakby nie gonimy tylko za chlebem, żeby mieć jakby na te codzienne życie, ale już też myślimy o tym, żeby poza tą pracą mieć taki oddech w postaci jakiegoś przyjemnego zwiedzania, wyjazdu, jedzenia. Także to wszystko się składa na to, że faktycznie ta turystyka lokalna w naszym wydarzeniu bardzo się rozwija. Oczywiście to jest też jeszcze ciągle zróżnicowane, bo nie możemy powiedzieć, że cały obszar rozwija się równocześnie, bo są tereny bardziej popularne i są tereny nie mniej urocze, ale mniej popularne. Więc jakby naszym zadaniem jako stowarzyszenie jest też pokazywać, udostępniać ten obszar, pokazywać, zapraszać do wizyty, tworzyć możliwości przyjazdu poprzez chociażby imprezy czy promocje właśnie usługodawców lokalnych.
6: Skupmy się na chwilę na tej twardej części inwestycyjnej. Jak w ostatnich latach zmieniła się infrastruktura rowerowa na północy województwa. Zdradzimy, rozmawiamy w odrestaurowanej stanicy rowerowej w Żmigrodzie. To jeden z najświeższych przykładów, ale nie jedyny.
7: Jak mówimy o infrastrukturze, to w pierwszej kolejności myślimy o drogach rowerowych, czyli o czymś, co jest nie jest może niezbędne do tego, żeby jeździć na rowerze, ale na pewno jest to magnes, który przyciąga, więc gminy, które wykładają fundusze swoje i pozyskują fundusze zewnętrzne na tworzenie infrastruktury rowerowej bezpiecznej, czyli odseparowanej od ruchu samochodowego, od ruchu pieszego, robią świetnie. świetną inwestycję, bo po pierwsze przyciągają turystów, którzy są później klientami różnych usług, nie tylko noclegów czy gastronomii, ale sklepów, stacji benzynowych, kolei, wszystkiego. Wszystko się dzięki temu rozwija. Po drugie, uruchamiają mieszkańców, bo mieszkańcy też zaczynają zauważać, że te tereny są atrakcyjne, chociaż nigdy o tym, co jest nasze, nie myślimy w pierwszej kolejności, że jest atrakcyjne. I też bardzo dużo ludzi wsiada na rower i poznaje okolice, zaczyna być też dumnym z tego, że tutaj mieszka. I ta infrastruktura drogowa jest bardzo, bardzo ważna. Też przyciąga właśnie ludzi już nie tylko z kraju, ale już nawet z zagranicy. Natomiast oczywiście infrastruktura drogowa ponadto jest tym elementem, który jest w 100% praktycznie zależny od samorządów, czyli naszych członków gmin i powiatów, które tworzą tą organizację, tą wspólną markę. I oni tak naprawdę dzięki tej infrastrukturze, dzięki tym inwestycjom twardym dają możliwości rozwoju lokalnym przedsiębiorcom. Akurat stanica jest przykładem inwestycji samorządowej z tego względu, że jakby budynek, na bazie którego powstała ta stanica, był budynkiem, który jest własnością gminy, ale jak zresztą widzimy nawet po naszym wydarzeniu Miejsca Przyjazne Rowerzystom, już jest prawie ponad 60 podmiotów, które otrzymały takie oznaczenie, które już jakby celują w rowerzystów, także to bardzo przyciąga ludzi. Ledwo stanica została otwarta w kwietniu, już był las rąk, las chętnych, żeby z noclegu skorzystać. Bardzo w tej części naszego obszaru brakuje noclegów. Dotychczas ludzie, nie mając możliwości noclegu w większej grupie, czy praktycznie w ogóle żadnego noclegu, przejeżdżali tylko tędy, albo dojeżdżali, wracali. Stworzenie bazy noclegowej powoduje, że ten turysta, bo nie tylko rowerzyści, głównie oczywiście rowerzyści, ale nie tylko rowerzysta, oni się tutaj zatrzymają, ale to jest też tak, że oni nie zostaną tylko w Żmigrodzie. I to jest dla samorządów bardzo ważna wiadomość, że rowerzyści nie ograniczają się do granic administracyjnych gminy i nawet jeżeli stanica jest w Żmigrodzie, to rowerzysta, który nocuje w Żmigrodzie, pojedzie do Milicza, bo ma tylko 30 km stąd. Być może pojedzie również do Twardogóry, to już tak troszkę dalej, ale też w zasięgu jednodniowego wyjazdu. Na pewno pojedzie do Wińska, do Wołowa, do Trzebnicy, tutaj gdzieś na wschód, na zachód, na północ, czyli wszędzie tam, gdzie go oczy poniosą, tak? I im więcej tej infrastruktury drogowej jest, tym więcej jest właśnie tych impulsów do rozwoju, do tworzenia takich miejsc, a to powoduje, że gminy pięknieją też, tak? Bo nie tylko mieszkańcy udostępniają swoje przestrzenie, inwestują swoje środki w stworzenie jakiejś oferty i tworzą sobie dodatkowe źródła dochodu, ale też to są też podatki, to jest też to otoczenie, które pięknieje, bo jeżeli to jest obszar, w który przyjeżdżają rowerzyści, czy jacykolwiek inni turyści, to mieszkańcy też zaczynają dbać o swoje otoczenie, więc to jakby służy wszystkim.
6: Za rozwojem infrastruktury drogowej, rowerowej idzie też rozwój lokalnych firm, przedsiębiorstw, jednoosobowych, rodzinnych, które pojawiają się na północy Dolnego Śląska, w dolnośląskiej krainie rowerowej. Jak te punkty na przestrzeni lat się zmieniały, jak ich przybywało?
7: To jest fenomenalne na naszym obszarze, że jest tutaj bardzo dużo rodzinnych przedsięwzięć. Czyli mieszkańcy biorą, angażują wszystkich swoich członków rodziny, bo i dziadkowie, i rodzice, i dzieci, i dorosłe, i młodsze nawet, są zaangażowane właśnie w przygotowanie, świadczenie różnych usług. Rowerzystów jest najwięcej, bo rower jest najbardziej uniwersalną formą turystyki, poza pieszą oczywiście, i bardzo dużo osób na rowerze po prostu potrafi jeździć, to jest dostępne dla bogatych i dla biednych i nikogo nie wyklucza tak naprawdę, więc to jest super. I faktycznie tych przedsięwzięć jest bardzo dużo, ale tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj na naszym terenie, głównie w Dolinie Baryczy właśnie, dzięki temu, że bardzo dużo takich lokalnych akcentów było postawionych właśnie na tworzenie usług przyjaznych, turystycznych, przyjaznych przyrodzie, po to, żeby ten nasz bardzo cenny ekosystem też chronić, ale też żeby można było na nim zarabiać, powstało bardzo dużo właśnie różnych, od noclegów, przez gastronomię, sklepy rowerowe, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, to wszystko by nie działało, gdyby nie to, że na tym obszarze zaczęło się pojawiać bardzo dużo rowerzystów, ale też bardzo dużo dodatkowych usług, jak właśnie przewodnicy lokalni, ornitologia, czyli takie branżowe już bardzo usługi, ale jakby skierowane do początkujących, czyli ktoś, kto się dobrze zna na przyrodzie, też jakby jest takim przewodnikiem ludzi w terenie, więc cała masa różnych rzeczy, już nie wspomnę nawet o takich atrakcjach, które też nam w naszym regionie przybywają, właśnie bardzo cennych, jak tradycyjnie wytwarzana lokalna żywność, przetwory, to, co się pojawia w lokalnej gastronomii, winnice, lokalne browary, bo to też jest rowerzyści, którzy też właśnie doceniając nie tylko krajobraz, doceniają też to, co jest lokalne, czego nie mają u siebie w domu, więc takie punkty też świetnie się przygotowują teraz na tych turystów, no bo wiemy, że nie możemy sobie pojechać rowerem na piwo czy na wino, ale na przykład jest to fajna przestrzeń, żeby się czegoś o tej produkcji dowiedzieć, tej specyfice dowiedzieć, a wino czy piwo kupić sobie jako coś, co zabieramy stąd do domu albo komuś w prezencie, także też to bardzo dobrze w tym systemie lokalnych usług funkcjonuje i tak naprawdę wielu tych tych lokalnych gastronomów, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie ta turystyka jeszcze nie jest tak bardzo rozbuchana, mówi, że gdyby nie turyści, to nie mieliby klientów, bo niestety cudze chwali my swego nie znamy i często lokalnie bagatelizujemy nasze lokalne małe restauracje czy jakieś tam bary, nie dajemy im zarobić, ale właśnie a z kolei rowerzyści, którzy gdzieś tam przyjeżdżają z daleka, sobie taką kameralność i lokalne jedzenie proste, nieskomplikowane, nie za drogie, bardzo sobie cenią.
6: Wiele tych podmiotów, czy to restauracje, miejsc noclegowych, czy nawet samorządów, od kilku lat corocznie może ubierać się od certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom, miejsca, które spełnia pewne dobre wzorce dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie. W tym roku również te certyfikaty przyznajecie ilu podmiotom i jak ta liczba też na przestrzeni lat się zwiększa, czy ona rośnie z roku na rok, czy pojawiają się nowe firmy, nowe podmioty, które ten certyfikat otrzymują.
7: W tym roku już jest 9. edycja i faktycznie na przestrzeni lat nam się podwoiła liczba tych usługodawców wyróżnionych jako miejsce przyjazne rowerzystom. Tutaj jakby kluczowe jest nie standard usługi, bo rowerzyści są bardzo różni i nie o estetykę miejsca, czy nie o standard miejsca tutaj chodzi, bo są tacy, którzy lubią spać pod chmurką czy w namiocie, są tacy, którzy są klientami ekskluzywnego hotelu. Tutaj ważne jest, żeby rowerzysta nie był przeganiany, że jest ubłocony na przykład, żeby mógł ten rower bezpiecznie schować, zamknąć na klucz, żeby się nie bał, że mu zginie w nocy, tak? Żeby miał w restauracji, żeby miał miejsce, gdzie może ten rower bezpiecznie odstawić i go widzieć, albo go przypiąć, tak? Żeby mógł się dowiedzieć w restauracji od obsługi, czy w każdym innym miejscu, gdzie warto pojechać, jakie trasy poleca, jakie obiekty, gdzie mogę jeszcze zjeść na przykład jutro obiad i tak dalej. Czyli jakby ten system, miejsce przyjazne rowerzystom, oczywiście z tego gąszcza przedsiębiorstw usług lokalnych wybiera te, które są sprawdzone jako właśnie w tej obsłudze takiej przyjaznej dla rowerzystów, jakby wychodzeniu też naprzeciwko im potrzebom, ale oczywiście też jakby my też weryfikujemy te podmioty, tak? Czyli robimy bardzo często, najczęściej wręcz rozeznanie wśród użytkowników po prostu, tak? Jakie są opinie. Tutaj bardzo, bardzo przydatne w tym są opinie na Bookingu, czy opinie na Google, różnych podmiotów, czyli jakby teraz już są to ogólnie dostępne informacje, mimo tego, że my też oczywiście jakiś tam swój monitoring prowadzimy, też się spotykamy, odwiedzamy, żeby wiedzieć, żeby znać tych ludzi, tak? Bo tutaj w tym roku mamy 61 podmiotów, ale niektórzy mają podwójne albo potrójne usługi na przykład, tak? 3 punkty w różnych miejscach, także to się wszystko rozwija.
5: W tym roku wyróżniono 61 podmiotów. O tym, co wpłynęło na przyjazność ich oferty, mówią sami usługodawcy.
6: Wasza firma od wielu lat otrzymuje certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. Jak w praktyce zmieniliście swoje miejsca w to, żeby właśnie były przyjazne dla turystów rowerowych?
8: Wojciech Andrzej, jestem prezesem firmy Artbit Village. Powiem tak, no jesteśmy ludźmi biznesu i robimy wszystko, gdzie widzimy biznes, żeby go rozwijać, propagować, wprowadzać nowe rzeczy, żeby to się wszystko jakoś kręciło. I nie ukrywam, że pomysł utworzenia takich miejsc przyjaznych dla rowerzystów, on się sprawdza i widzimy, że z roku na rok my dostosowujemy przykład swoje stacje paliw do potrzeb rowerzystów i to się rozwija. Jest to pewna inwestycja, tak? Dzisiaj u nas na każdej stacji rozwinęła się w miarę dosyć dobrze gastronomia. Urząd na stacji można dzisiaj otrzymać w gratisie mapki rowerowe, mapki regionu. Pracownicy moi są przygotowani, posiadają informacje, mogą doradzić komuś, gdzie co pojechać. Mamy podstawowe akcesoria rowerowe, mamy tak zwane zestawy naprawcze rowerowe, gdzie mogą sobie powietrze napompować, się rower naprawić. Także myślę, że moje stacje spełniają oczekiwania rowerzystów i możemy się godnie nazywać miejscem przyjaznym dla rowerzystów.
6: Widać na przestrzeni lat, że liczba turystów zwiększa się?
8: Tak, oczywiście zwiększa się liczba turystów. Zresztą widzimy to nie tylko u nas w firmie na stacjach, ale widzimy także na ścieżkach rowerowych. Jestem sam z tym bandykiem roweru i średnio przyjeżdżam rocznie między 6 a 8 tysięcy kilometrów. No i szczycę się właśnie między innymi Doliną Baryczą, naszymi ścieżkami, bo bardzo dużo jeżdżę po tym terenie i za każdym wyjazdem coś nowego odkrywam. I widać, że ludzie są zadowoleni. Rozmawiam często, bo to tak rowerzyści zawsze mają wspólne tematy. Bardzo im się to podoba.
6: Kreatywny obiekt multifunkcyjny z Milicza od wielu lat jest dumnym posiadaczem certyfikatu miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób wasz obiekt przystosował się tak naprawdę do przyjmowania turystów rowerowych w Dolinie Baryczy?
9: Jakub Bąk, jestem edukatorem, animatorem w kreatywnym obiekcie multifunkcyjnym w Miliczu. Zaczynając od sporego parkingu, który jest w pełni monitorowany, gdzie może każdy rowerzysta bezpiecznie zostawić swój rower, korzystać z takich miejsc jak Fish Track, gdzie możemy zjeść na przykład tosta z pastą skarpia milickiego czy pysznego burgera lub napić się wody nachmielonej naszej takiej firmowanej jako KOM, więc to na pewno przyciąga turystów, zwłaszcza, że obiekt sam mieści się tuż przy ścieżce rowerowej, więc każdy na tę chwilę wytchnienia ma ochotę się zatrzymać, poleżeć w leżaczku, napić się, coś zjeść. Jeżeli chodzi o samą kawiarnię czy strefę strefę muzealną, to też bardzo chętnie turyści tutaj korzystają. Mamy oczywiście mapki, które są informacyjne dotyczące całej Doliny Baryczy i atrakcji, z których można skorzystać. Bardzo chętnie też promujemy wszystkich partnerów, którzy należą do Doliny Baryczy. Oczywiście stoi baniaczek z wodą, więc każdy spragniony może się nieodpłatnie napić wody. Woda jest dla wszystkich. No i też jesteśmy dla wszystkich serdeczni i miło nastawieni.
6: Państwa lokal po raz kolejny ubiegał się i otrzymał certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób restauracja może otworzyć się właśnie na rowerzystów i przygotować pod nich swoją ofertę?
10: Zofia Saban, właścicielka Bistro u Zośki. Przede wszystkim, tak jak pan wspominał wcześniej, jesteśmy otwarci dla rowerzystów. Mamy wszystkie sprzęty, oferujemy śrubokręty, dętki i tak dalej. I tak się jakoś złożyło, że jesteśmy przyjaznym miejscem dla rowerzystów z całego świata.
6: A oprócz tego karmicie rowerzystów, tutaj ukłon w stronę kucharza. Jak ta rowerowa kuchnia wygląda?
11: Współwłaściciel, kucharz Marek Saban. I schabowy, i żeberko, jakieś pierogi na ostro, teraz nowość weszła. No i takie zupki, nie zupki, różne rzeczy, co się da.
10: Po ciężkiej trasie, żeby nabrali energii i wracali do nas. To jest nasze motto, że nikt z bistro nie wyjdzie gładnym.
6: Od kilku lat działacie w Żmigrodzie. Widzicie, że z roku na rok przybywa tych rowerowych turystów?
10: Z roku na rok jest bardzo, bardzo dużo rowerzystów i widzimy to na własnej skórze. Z całego świata. Ksiądz z Kenii, prezydent Elbląga. Mamy swoją zaprzyjaźnioną grupę Gryfusa, więc to są takie osoby, które nie da rady ich nie zapomnieć. Pamiętamy ich cały czas.
6: Żmigrodzki Osir od wielu lat ubiegał się i otrzymywał certyfikaty miejsca przyjaznego rowerzystom. Co ten certyfikat dla was oznacza? Jak w praktyce każdego dnia czy tygodnia otwieracie się na turystów rowerowych odwiedzających gminę Żmigród?
12: Grzegorz Paryna, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie jest obiektem ogólnodostępnym przez cały rok. Znajduje się tuż przy drodze rowerowej, tak więc jest idealnym miejscem do tego, aby się zatrzymać, odpocząć albo aktywnie na różnych atrakcjach spędzić czas. Mamy tuż przy ośrodku również bezpłatny, bardzo duży, wygodny parking samochodowy. Można z daleka do nas przyjechać i rowerami własnymi przemierzyć długokilometrowe odcinki bezpiecznych tras rowerowych. Tu należy podkreślić, że gmina Żmigród, inwestując w drogi rowerowe, kładła wielki nacisk na bezpieczeństwo. Są to w większości odizolowane od jezdni drogi rowerowe, tak więc można rodzinnie i bezpiecznie delektować się parkiem krajobrazowym Dolina Baryczy. Mamy dwa stanowiska naprawcze, z których można bezpłatnie korzystać. Mamy parking rowerowy, który w tym roku Zespół Placówek Kultury rozbudował, powiększył. Dodatkowo od tego roku funkcjonuje rowerowy tor umiejętności, najnowsza inwestycja gminy Żmigród oraz pump track. Oba te obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem, głównie wśród dzieci i młodzieży, i to nas cieszy, że ta turystyka rowerowa jeszcze bardziej poszła w Żmigrodzie do przodu.
5: Pełną listę miejsc przyjaznych rowerzystom znajdziecie w sieci na dolnoslaskakrainarowerowa.pl. Wakacyjny cyberatak na system do obsługi

0: Zobowiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się tego zrobić, jeżeli ten numer PESEL jest zastrzeżony. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku. Natomiast można ten numer na czas operacji bardzo łatwo ostrzeżenie znieść, nawet tylko na kilka minut. Natomiast oczywiście trudniej jest w przypadku obywateli, którzy nie korzystają z internetu, nie korzystają z mObywatela czy bankowości elektronicznej i zdaję sobie sprawę, że to jest dla nich kłopot. Natomiast niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL, trzeba wykazywać tą ostrożność, to znaczy nie dać się, mówiąc krótko, namówić na jakieś dodatkowe usługi, jeżeli ktoś zna nasze dane zdrowotne. Powinniśmy wykazywać dużą czujność, ale to są ogólne zasady higieny, natomiast teraz te dane, one nie krążą nigdzie w internecie, to potwierdza zarówno firma, zarówno służby, także Ministerstwo Cyfryzacji, natomiast no, póki przestępcy nie są znani, oczywiście losy tych danych też znane nie są. Przekonanie administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenie. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego, tak? Nie można dzisiaj leczyć pacjentów, jeżeli nie chroni się danych osobowych, bo tak jeden z krakowskich szpitali, szpitalu MSWiA, atak typu ransomware spowodował zaszyfrowanie danych i szpital przez kilka dni nie miał dostępu do danych pacjentów. Jeżeli są badania wszystkie w systemie informatycznym, wszystkie informacje, no to wstrzymuje się proces także leczenia. Tak? Ja już miałem okazję parę razy na ten temat mówić. Jesteśmy krajem, który rzeczywiście no jest poddany wojnie hybrydowej. Ataki na Polskę są jednym z najwyższych, jeżeli chodzi o świat. Jest bardzo dużo także tych incydentów. W dużej mierze systemy publiczne się przed tym chronią, ale uważam, że jeżeli nie zaczniemy inwestować nie milionów, wręcz miliardów złotych w bezpieczeństwo informatyczne, to później do jakiegoś przełamania jeszcze bardziej poważnego może dojść. No, kilka dni temu Kanada i Stany Zjednoczone utraciły 350 milionów rekordów w postaci skanów prawa jazdy. Tak? No, można sobie wyobrazić, że te dane służą nie tylko i wyłącznie jakiejś firmie, dlatego że są cennym zasobem, żeby poszerzyć swój zasób klientów i reklamować swoje usługi, ale są także potrzebne do przygotowania, bym powiedział, jakichś działań dywersyjnych. Tak? To jest kwestia już nie tylko i wyłącznie ochrony naszej prywatności, ale kwestia naszego bezpieczeństwa jako państwa, jako społeczeństwa.
1: Na spotkaniu byli również obecni Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia oraz Janina Nowak, kierownik działu ewidencji ludności.
2: Urząd Ochrony Danych Osobowych rusza w kraj, postawił na tej drodze Wrocław, bo we Wrocławiu od wielu lat rozmawiamy o cyfryzacji pewnych usług i tym samym o zbieraniu, agregowaniu, ale też przetwarzaniu tych naszych aktywów, czyli danych osobowych. Chcemy, żeby nasi obywatele zyskali świadomość, jak również samodzielnie się chronić. Realizujemy to na kilku polach. Przede wszystkim na polu systemowym, czyli nasz urząd próbuje wdrożyć procedurę, ale system. Tym samym infrastrukturę, która będzie zabezpieczała nie tylko zbieranie, ale również przetwarzanie tychże danych tak, aby te wycieki się nie pojawiły. Po drugie, oczywiście to jest kwestia edukacji i bardzo dziękuję, że pan prezes, jak również organy państwa w sposób odpowiedzialny i systemowy informują obywateli, w jaki sposób na tym poziomie naszym, prywatnym, indywidualnym się zabezpieczać. Powiem państwu, że we Wrocławiu różnica w lipcu a sierpniu jest 15-krotna, jeżeli chodzi o zastrzeżenie PESEL. Nie wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Również nasze służby, nasi urzędnicy pomagają i tym młodszym, i tym starszym w informacji, jak łatwo i w jaki sposób to zrobić. Jestem niezwykle dumny, że we Wrocławiu otwieramy tą konferencję na Uniwersytecie Wrocławskim, ale również z tego względu, że instytucje kultury angażują się właśnie w to, co jest istotą, czyli zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w sposób bezpieczny, bo wiemy, jak wiele ataków codziennie spotyka instytucje publiczne. Mówimy o instytucjach typu nasze wodociągi, czy też infrastrukturę krytyczną, ale również placówki oświatowe, czy też instytucje kultury codziennie odnotowują wielość ataków, czy cyberataków. Jesteśmy w środku wojny hybrydowej i tym bardziej ta postawa obywatelska powinna być nacechowana dużą świadomością. Bardzo dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom z urzędu, że tego typu spotkanie jest również przyczynkiem do tego, abyśmy mogli w sposób bardzo odpowiedzialny, ale głośny również rozmawiać na temat bezpieczeństwa naszych danych. Wiemy, że to jest bezpieczeństwo indywidualne, ale również bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo instytucji, bezpieczeństwo naszych obywateli, którzy przecież każdego dnia tworzą to miasto. Bogaty program z panem prezesem i z odpowiednimi służbami. Będziemy dzisiaj rozmawiali o dalszych regulacjach prawnych, ale również o możliwościach wdrażania systemów, które na poziomie jednostek samorządu terytorialnego gwarantują naszym obywatelom właśnie to bezpieczeństwo i sprawne poruszanie się w codziennych aspektach i usługach, które my jako gmina jesteśmy zobowiązani zapewnić.
1: Po ujawnieniu informacji o wycieku danych zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL we Wrocławiu. Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu, wybiorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia po ujawnieniu tej informacji zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca. To są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji. Dalej mamy osoby, które przychodzą, ale już nie są to tak wielkie liczby. Mówimy o osobach, które być może nie mają dostępu, nie korzystają, łatwiej może było przyjść, albo po prostu są wykluczone cyfrowo. My informujemy, że w życiu codziennym, w sprawach urzędowych nie jest to przeszkoda do realizacji swoich spraw. Natomiast informujemy, że gdyby osoba chciała skorzystać z jakichś dużych kredytów w banku, tych chwilówek, czy na przykład zakupić jakiś produkt na raty, to może to stanowić problem. My też te osoby zachęcaliśmy do założenia aplikacji mObywatel, bo każdy ma ten telefon, każdy ma dostęp do tych środków komunikacji elektronicznej, żeby po prostu do nas nie przychodzić. Jest to prosta czynność, to jest tylko przejechanie paluszkiem po ekranie, cofnięcie zastrzeżenia albo cofnięcie numeru PESEL. Jeżeli chodzi o seniorów, to na pewno przykładaliśmy się i spokojnie informowaliśmy, że zastrzeżenie numeru PESEL, jaką daje ochronę dla twojego numeru PESEL, że jeżeli chce cofnąć, to może zrobić on to tylko i wyłącznie osobiście, że tutaj nie ma roli pełnomocnika, że gdyby chciał podejmować jakieś czynności bankowe, no to należy się zastanowić, czy u notariusza, bo wtedy jest tutaj pewna blokada i tutaj zderzy się z tym zastrzeżeniem numeru PESEL i faktycznie obserwujemy, że miesiące przed Wielkanocą czy przed Bożym Narodzeniem te osoby do nas przychodzą. Dokonujemy cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Po wykonaniu jakiejś czynności bankowych osoby z powrotem do nas wracają i dokonują ponownie zastrzeżenia. Czyli jest w mieszkańcach Wrocławia ta świadomość, jak mam uchronić, co mam zrobić dla bezpieczeństwa moich danych. Potrzebuję skorzystać z jakichś innych usług, gdzie jest potrzebny, żeby ten numer PESEL był niezastrzeżony. Wracam do organu albo robię to cyfrowo, potem znowu robię zastrzeżenie. To jest rodzaj prewencji, że jeżeli mieszkaniec Wrocławia, czy to obywatel RP, czy to jest cudzoziemiec, a jest osobą pełnoletnią, nie dokonał zastrzeżenia numeru PESEL, to powinien jednak pojawić się u nas w dowolnie wybranym punkcie. W ogóle z tym tematem można iść do dowolnie wybranego organu gminy, niekoniecznie we Wrocławiu. Dzisiaj jestem nad morzem, dzisiaj jestem na Mazurach, mam z tym problem, udaję się do organu gminy i dokonuję zastrzeżenia numeru PESEL.
2: Materiał przygotował Kamil Warzocha. Na koniec rakieta, która ma polecieć 3 km w górę. R8 Alki 1 to nowa rakieta na paliwo ciekłe, stworzona przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Pracowało nad nią ponad 100 osób, a stworzono ją z myślą o międzynarodowych zawodach. O szczegółach opowiedział nam Radosław Pogodziński, wiceprezes Koła Naukowego PWR in Space, z którym rozmawiał Kamil Warzocha.
3: Nazywam się Radosław Pogodziński, jestem wiceprezesem w Kole Naukowym PWR in Space do spraw biznesu i HR.
4: Powiedz mi, jak byłeś takim małym dzieciakiem, to marzyłeś kiedyś o tym, żeby zbudować rakietę?
3: Niestety nie. Bardziej byłem zafascynowany budownictwem, jednak wkraczając na Politechnikę Wrocławską zobaczyłem koło rakietowe, które pokazało mi przed sobą, jak fascynującym tematem są rakiety, branża kosmiczna i wszelkiego rodzaju kosmos.
4: Ale to musiało być fascynujące, no bo tutaj też mamy element budowy, tylko jednak jeśli chodzi o rzeczy, o których naprawdę dużo się mówi, no bo kiedy możesz komuś powiedzieć znajomemu, zbudowałem rakietę, no to może zapytać, kurczę, to chyba było trudne, to jest coś wyjątkowego.
3: Tak, dlatego to jest bardzo trudne, dlatego nasze koło to jest obecnie 110 osób, które każdy wkłada jakąś cegiełkę do naszego koła. Jest to też wiedza przez 10 lat już działalności koła, więc my się nią przekazujemy z pokolenia na pokolenie i możemy coraz to lepiej budować nasze rakiety.
4: No ale właśnie, na czym polegają te rakiety? W czym tkwi ich wyjątkowość? Jakbyś miał to określić osobie, która na przykład słyszy o czymś takim po raz pierwszy.
3: Te rakiety budujemy na zawody międzynarodowe. Nasza rakieta w Portugalii pojawi się na zawodach już 15 października. Są to zawody międzynarodowe, na których pojawiają się najlepsze drużyny z całej Europy. Ich cel jest, aby kształcić młode pokolenie inżynierów. Na nich naszym zadaniem jest budowa i lot rakiety na określone apogeum. My celujemy w 3000 metrów. Są tam podziały na różne typy silników, więc oceniane jest zaawansowanie całej konstrukcji oraz całe bezpieczeństwo.
4: A to w tym jest jakaś taka głębsza misja, twoim zdaniem?
3: Tak, ponieważ te rakiety są rakietami sondującymi i studenckimi, więc na naszym pokładzie naszej rakiety jest ładunek badawczy, który faktycznie bada przepływ cieczy w rurkach PAP, który potem analizujemy z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej.
4: A jakie wy macie ambicje, jeśli chodzi o budowę takich rakiet? Wy jesteście jeszcze wyżej, powiedzmy, jeśli chodzi o wizję, niż te 3000?
3: Tak, na kolejny sezon zakładamy i planujemy budowę rakiety na paliwo hybrydowe, która ma polecieć na 9000 metrów.
4: No to w takim razie to jest coś, czym możemy się chwalić nie tylko w Polsce, ale właśnie w Europie, że jak ktoś spyta, gdzie buduje się tego typu dobre rakiety, to ktoś będzie mógł wskazać Politechnika Wrocławska tutaj.
3: Zdecydowanie. W maju byliśmy na zawodach w Ameryce, gdzie zdobyliśmy najwięcej nagród w całej puli i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
4: A na czym polega jeszcze to zaawansowanie tego, co jest na pokładzie takiej rakiety? Co tam tak bardziej szczegółowo można znaleźć?
3: Rakiety najbardziej się różnią silnikiem. Nasz silnik jest to na paliwo ciekłe, więc jest najbardziej zaawansowany ze silników znanych w projektach studenckich. Co nas wyróżnia? Wyróżnia nas elektronika, która składa się z komputera pokładowego. Płytki, które znajdują się w komputerze, sami je projektujemy, sami je lutujemy. Cała nasza stacja naziemna też jest przez nas wykonana. Komunikacja z nią jest na wysokim poziomie, więc co nas wyróżnia? Niezawodność.
4: To ważne pytanie. Ile to kosztuje?
3: Niestety ciężko wiedzieć, ile kosztuje sama rakieta, ponieważ na koszty często składają się również testy. Testy to jest wyjazd 20-30 osób do naszego sponsora, gdzie mamy hamownię, ale gazy techniczne, ciężko paliwo i te inne różne rzeczy oszacować. Większość obróbki też wykonujemy u naszych sponsorów. Gadżety elektroniczne, wszystko, większość się składa w rakiecie, jest wykonana przez sponsorów, więc te pieniądze są ciężkie do określenia.
4: To mówisz, że tę rakietę tworzyło ponad 100 osób, tak?
3: Tak, w kole obecnie 110 osób. Każda przyczyniła się w większym lub mniejszym stopniu do jej budowy. Oddziałów typowo projektowych silników, dział aerodynamiczny, który bada aerodynamikę, dział marketingu, biznesu i tak dalej. Każdy się przyczynił do budowy rakiety.
4: To jak zorganizować w ogóle pracę tak wielu osób? No bo tutaj już mówimy o takiej liczbie, że no tutaj nie obędzie się bez naprawdę dobrej organizacji.
3: Zdecydowanie koło jest podzielone na struktury. Każdy dział ma swojego lidera bądź liderów. Nad liderami jest jeszcze również zarząd. Wszystko, co dzieje się w kole, bada również sąd koleżeński, żeby nie działy się jakieś nieprzyjemne rzeczy dla członków.
4: To na koniec zapytam, co było najtrudniejsze w budowie takiej rakiety?
3: Problemem w takiej budowie na pewno jest czas, bo czasu zawsze jest mało, żeby coś dokładnie bardzo zrobić. Natomiast jeśli ma się odpowiednie chęci, to tylko nas wyobraźnia ogranicza i dostęp tutaj wrocławskiej infrastruktury.
4: To kiedy rakieta wyląduje na Księżycu albo na Marsie?
3: Na to jeszcze musimy poczekać. Studencka raczej nie jest planowana na takiej destynacji. Natomiast wszyscy, albo większość osób, które działają aktywnie w kole, wiążą swoją przyszłość z branżą kosmiczną, więc może oni pójdą potem do światowych firm, które już faktycznie tą rakietą wylądują na Księżycu.

0: Ewa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK 2 Trzebnica. Park krajobrazowy Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce. Liczący ponad 86 tysięcy hektarów teren rozciąga się od Przygodzic w południowej Wielkopolsce przez dolnośląski Milicz aż po okolice Żmigrodu. Znajdziemy tutaj piękne stawy, gęste lasy i tereny rolnicze, w których żyją setki tysięcy różnorodnych zwierząt. Więcej o parku i o jego faunie i florze nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Leszkiem Mataczem, specjalistą z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
2: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiekuje się na co dzień kilkoma parkami krajobrazowymi na Dolnym Śląsku. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Czym tak naprawdę są parki krajobrazowe? Czym jest ta forma ochrony przyrody, między innymi w Dolinie Baryczy?
3: Leszek Matacz, specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określony drogami rozporządzeń organów powołujących obszar parku i jego szczególny cel ochrony. Park krajobrazowy Dolina Baryczy został powołany w 1996 roku na mocy rozporządzeń wojewodów wrocławskiego i kaliskiego. Pamiętajmy, że to były czasy przed reformą samorządową. Funkcjonowało wtedy 49 województw, m.in. wrocławskie i kaliskie. Obecnie nadzór nad parkiem sprawuje w części dolnośląskiej Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Rozporządzenie zostało zmienione przez wojewodę dolnośląskiego, natomiast w części wielkopolskiej odpowiednio Zespół Parków Krajobrazowych województwa wielkopolskiego i marszałek tegoż województwa.
2: Czym charakteryzuje się taka forma ochrony przyrody właśnie jako park krajobrazowy? O parkach narodowych wiemy całkiem sporo, że tam nie można praktycznie nic zrobić. Park krajobrazowy trochę łagodniejsza forma, ale pewne swoje obwarowania też ma. Jak to wygląda w praktyce?
3: Tak jak pan słusznie zauważył, jest to mniej restrykcyjna forma ochrony przyrody niż choćby park narodowy czy rezerwat przyrody. Niemniej pewne ograniczenia w funkcjonowaniu działalności są, natomiast są one faktycznie niewielkie. Przede wszystkim co chroni park krajobrazowy? Chroni krajobraz, jego walory, chroni przyrodę, chroni wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne na danym terenie. I w różnych parkach na różne aspekty ciężar jest kładziony. Są parki, w których chroni się przede wszystkim walory kulturowe na terenie Polski, historyczne. Są parki, w których dominuje ta funkcja przyrodnicza, ochrony wartości przyrodniczych. Akurat w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy ta funkcja jest zdecydowanie najważniejsza.
2: Co w takim razie wyjątkowego mamy w Dolinie Baryczy, co właśnie chroni park krajobrazowy?
3: Statystyczny Polak korzystający z mediów dobrze już zapoznał się przez kilka lat promocji z nazwą Dolina Baryczy i Stawy Milickie. To często idzie w parze i często ludzie mylą lub traktują tożsamo te pojęcia. Stawy Milickie to wielki kompleks stawów rybnych, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, który znajduje się na terenie Doliny Baryczy. Ale Dolina Baryczy to nie tylko stawy Milickie, to także kompleksy leśne, to także tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk, tereny rolnicze, osady ludzkie. Także nie traktujemy tego równorzędnie. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego leży ogromna większość stawów milickich, które są chronione odrębnymi formami, o nich za chwilę.
2: Co możemy powiedzieć o tej przyrodzie właśnie Doliny Baryczy? No mamy stawy, więc mamy ryby, mamy ptactwo, ale to pewnie nie jedyne perełki zwierzęce, które tutaj możemy zaobserwować.
3: Tak, duży nacisk w materiałach medialnych kładzie się na ptaki stawów milickich. Pojawiają się też informacje o bytujących tutaj dużych ssakach drapieżnych, wilkach. To jest na topie. Ja o tym nie będę mówił, bo o tym informacji można znaleźć mnóstwo. Natomiast wspomnę o nieco mniej znanych gatunkach, zarówno zwierząt, jak i roślin, ponieważ rośliny też są niezmiennie ważnym elementem ekosystemu. Ze zwierząt drobnych, z bezkręgowców, warto wymienić na przykład chronionego chrząszcza z rodziny kuskowatych, koziorog dębosz, który w Dolinie Baryczy ma stanowiska rozrodcze praktycznie w każdym miejscu. Jest to gatunek u nas liczny, do tego stopnia, że dużo starych dąbrów, drzewostanów dębowych, jak i samotnych dębów, ale i dębów dębowych jest siedliskiem tego chrząszcza. To jest gatunek, którego sporo osób już dobrze poznało. Także pachnica próchniczka, zwana kiedyś dębową, to również duży chrząszcz, który jest chroniony, który znajduje w Dolinie Baryczy dogodne siedliska, jako że groble stawów, drogi były obsadzane dębami przed stuleciami i te dęby do dzisiejszych czasów zostały, stanowią korytarze ekologiczne, w których mogą te chrząszcze wędrować ze względu na to, że nie są dobrymi lotnikami. Taki system alej, grobl obrośniętych drzewami sprawia, że one mogą się przemieszczać, może się wymieniać materiał genetyczny, ale są też gatunki zupełnie nieznane szerszemu gronu, na przykład koziorog bukowiec. To drugi z polskich koziorogów, którego stanowiska również znajdują się w Dolinie Baryczy, w jej południowej części na terenie Lasów Milickich. Jak sama nazwa wskazuje, jest on związany z bukiem. Jest tak zwanym monofagiem buka, a więc jego rójka i larwy następnie żerują głównie na buku. Jeśli chodzi o inne gatunki bezkręgowców, warto zwrócić uwagę na chronione, rzadkie motyle z rodziny modraszkowatych. Modraszek nausitus, modraszek teleus, które punktowo występują na terenie parku, na terenie wilgotnych łąk, z rośliną żywicielską, krwiściągiem lekarskim. Mamy także kilka gatunków chronionych ważek, chociażby objęte załącznikiem drugim dyrektywy siedliskowej. Gatunki takie jak trzepla zielona i zalotka większa, ale też rzadkie, choć nie objęte tym załącznikiem, szklarnik leśny, strażka północna. Te gatunki można spotkać u nas. Na przykład szklarnik leśny na terenie niewielkich śródleśnych cieków, nad którymi bytuje. Nie jest on łatwy w obserwacji, ale wytrwały obserwator, który troszkę czasu poświęci na pobyt w lesie nad jakimś niewielkim ciekiem, rzeczką, potokiem, kanałem, może zobaczyć tą dużą ważkę, jedną z największych w Polsce. Wspomniałem też o motylach. Warto wspomnieć o gatunku, który w tej chwili jest w ekspansji, gatunek ciepłolubny, którego obecność w Polsce traktowana jest jako efekt zmian klimatycznych, mianowicie modliszka zwyczajna, która również zasiedliła już Dolinę Baryczy i jest gatunkiem występującym powszechnie. Może nie jest to gatunek super liczny, ale wiele osób raportuje z różnych części, zarówno z terenów niezurbanizowanych, jak i z serc siedzib ludzkich, osad ludzkich, Milicza, Żmigrodu, Krośnic. Wrócę do ptaków, które są już dość dobrze omówione w licznych publikacjach, natomiast w logu parku znajduje się skryty gatunek czapli bąk. Jest to gatunek, którego można spotkać powszechnie na terenie Parku Krajobrazowego, na stawach milickich, w trzcinowiskach, ale dodałbym do takich gatunków, nazwijmy to herbowych, jeszcze co najmniej dwa, mianowicie podgorzałkę, to jest niewielka kaczka, mniejsza od pospolitej i dobrze znanej krzyżówki, która zasiedla te tereny, i dla podgorzałki stawy milickie stanowią jedyną ostoję w zachodniej Polsce, którą regularnie zasiedla. Reintrodukcja prowadzona przez stawy milickie, przez Uniwersytet Wrocławski, ogrody zoologiczne, faktycznie ma ona miejsce w celu wzmocnienia populacji. Dwa pozostałe stanowiska podgorzałek to stawy w Budzie Stalowskiej w Kotlinie Sandomierskiej oraz Polesie Lubelskie po Jeziorze Łęczyńsko-Łodawskie. Tam kompleksy stawowe w Pieszowoli, w Starym Brusie. One się tam znajdują i podgorzałki znalazły tam dogodne miejsce żerowania, rozmnażania się. Natomiast Dolina Baryczy jest takim miejscem, w którym była kiedyś kaczką pospolitą. Następnie skokowo liczebność spadła. W ostatnich latach ona się odbudowuje i można ją spotkać zwłaszcza w zachodniej części doliny, na kompleksach Ruda Słowska i kompleksach Radziąc. To są kompleksy stawów. No i warto wspomnieć o sokole wędrobnym, który do niedawna był w Polsce gatunkiem niemalże wymarłym. Pierwsze znane gniazda zaczęły się pojawiać w obszarach miejskich, na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na kominach elektrociepłowni czy innych zakładów. Natomiast populacja leśna, ona przez dłuższy czas była uznawana za taką, której nie ma. Były populacje, tak jak wspomniałem, miejskie, były populacje górskie, bytujące na niedostępnych skalnych półkach w Karkonoszach czy w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o populację leśną, to był duży problem. Od kilku lat para sokołów wędrownych lęgnie się na terenie nadleśnictwa Żmigród. Jest ona objęta monitoringiem wizyjnym, także każdy chętny może sobie wpisać taką frazę w wyszukiwarkę i znaleźć kamerkę, na której może zobaczyć życie rodzinne tej pary sokołów.
2: Mówiliśmy o tych najmniejszych zwierzątkach, mówiliśmy o ptakach, pomówmy też o ssakach, bo skoro mamy lasy, to i tych nieco większych zwierząt tutaj nie brakuje. Jakie pospolite gatunki możemy tutaj spotkać, ale też czy mamy jakieś wyjątkowe okazy występujące tylko w Dolinie Baryczy?
3: Nie ma gatunków, które występują wyłącznie w Dolinie Baryczy. Natomiast ze ssaków pospolitych wymienimy oczywiście powszechnie spotykanych przedstawicieli zwierzyny płowej, sarny, jelenie, daniele. Pospolitymi są także dziki, lisy, no, co można spotkać w innych częściach Polski. Pojawiają się coraz częściej spotkania z wilkami. Takie doniesienia raz na jakiś czas spotyka się także łosie, które przechodzą przez teren Doliny Baryczy. Być może uda się także w którymś momencie stwierdzić rozmnażanie łosi na terenie Doliny Baryczy, ale tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do ustalenia w przyszłości. Jeśli chodzi o ssaczą drobnicę, ciekawym ssakiem, który występuje na terenie lasów, na przykład w dolinach niewielkich śródleśnych cieków, tam przynajmniej go obserwowałem, jest rzęsorek rzeczek. Przedstawiciel ryjów kowatych, gatunek jadowity, który poraża swoje ofiary, drobne bezkręgowce, takie jak ślimaki na przykład, czy owady, jadem, a także płazy, niewielkie ryby. Bytuje w tych samych siedliskach, w których bytuje wspomniany już przeze mnie gatunek ważki szklarnik leśny. Można go też spotkać na rowach i kanałach w pobliżu stawów. Także jest to gatunek taki, może mało znany, ale interesujący. Są nietoperze. Mamy na terenie parku kilka dużych kolonii, na przykład chronionego w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej. Nocka dużego, zdarzają się kolonie, liczne kolonie innych gatunków nietoperzy, w tym związanych z lasami mopków zachodnich, które bytują w szczelinach drzew, a także coraz lepiej sobie radzą z zasiedlaniem dedykowanych im budek, które wieszają leśnicy, które są rozmieszczone w różnych kompleksach leśnych. W Dolinie Baryczy można spotkać 7 gatunków psów. Mamy stwierdzenie z kamery puchacza, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest to ptak, który zamieszkuje stale ten teren, czy jest to po prostu jakiś osobnik młody, który w trakcie tak zwanej dyspersji przelatuje z terenów lęgowych na obszary sąsiednie i tam sobie bytuje, a po jakimś czasie wraca w miejsce, w którym się urodził, ponieważ u puchaczy to silne przywiązanie do terenu, z którego odleciały, w którym przyszły na świat, jest bardzo duże, więc szanse na pewno na powstanie populacji puchacza są, tylko do tego potrzeba dwojga, co najmniej dwojga, samca i samicy, które znajdą odpowiednie warunki, stare gniazdo ptaka szponiastego czy bociana czarnego, w którym będą mogły złożyć swoje jaja. Natomiast do sów, których populacje zostały potwierdzone, których aktywność głosową można usłyszeć, to są puszczyk, uszatka, suweczka, włochatka, to są sowy leśne związane z terenami zadrzewionymi, jak również sowy obszarów rolniczych, pójczka i płomykówka zamieszkująca budynki, czy to wieże kościołów, czy to jakieś stare zabudowania gospodarcze. Część z tych gatunków, takich jak puszczyk czy uszatka, są sowami dość pospolitymi, natomiast pozostała czwórka jest gatunkami rzadkimi, których monitoring jest utrudniony ze względu na ich aktywność, zorientowaną głównie na noc, choć na przykład najmniejsza nasza sowa, suweczka, świetnie odzywa się także za dnia, o czym już miałem okazję Dolinie Baryczy osobiście się przekonać.
2: Dolina Baryczy to obszar dość szeroki, bo od Wielkopolski aż po te tereny zachodnie. Co możemy powiedzieć o samym terenie tego parku krajobrazowego? Jak duży jest to park krajobrazowy i z czego się tak naprawdę składa? Bo tworzy go kilka rezerwatów, każdy też o swojej indywidualnej specyfice.
3: Park krajobrazowy Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia to jest 86 290 hektarów, z czego na część dolnośląską przypada 70 tysięcy hektarów. Tak jak wspomniałem, największy park spośród 125 parków krajobrazowych w Polsce, ale tak jak było wspomniane, to nie tylko park, ale również teren rezerwatów, które leżą na jego terenie. I tych rezerwatów jest 5. 4 po stronie dolnośląskiej, 1 po stronie wielkopolskiej. Najstarszym rezerwatem w Dolinie Baryczy jest, co ciekawe, nie rezerwat przyrody Stawy Miejskie, tylko niewielki 8-hektarowy rezerwat Radziądz, leżący między Radziądzem i Żmigródkiem. Niewielkiej powierzchni, nieco ponad 8 hektarów, który został powołany do istnienia w 1954 roku. To jest rezerwat, który ja osobiście nazywam mikrobiałowieżą. Jest to las naturalny, las o cechach naturalnych, na siedlisku Grądu, gdzie rosną potężne dęby, także kilka starych okazów buka. W drugim piętrze dominuje grab. Jest mnóstwo leżących drzew, tak zwanego posuszu martwego, jak również leżaniny w leśnym ujęciu, które ulegają rozkładowi naturalnemu, procesowi, który towarzyszy lasowi naturalnemu. Jest to matecznik dla gatunków pospolitych, pobitych głównie zwierząt. Jest to niewielki rezerwat wciśnięty pomiędzy lasy gospodarcze, więc raczej nie spotkamy tam nic super rzadkiego, natomiast obserwacja tych procesów ekologicznych jest bardzo ciekawa. Kolejny rezerwat, który w zasadzie ma bardzo długą tę tradycję, sięgającą jeszcze lat przedwojennych, to rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Oczywiście ta forma ochrony przyrody została powołana dużo później. Rezerwat Olszyny Niezgodzkie został powołany do istnienia w roku 1987 na powierzchni 74 hektarów. Natomiast w miejscu, w którym ten rezerwat funkcjonuje, jeszcze przed wojną Niemcy utworzyli 250-hektarowy obszar ochronny, tak zwany Die Luge, po polsku Luga, który obejmował cały zwarty kompleks podmokłych, zalewowych lasów olchowych, gdzie woda stagnowała przez większą część roku. Drzewostan, tak jak wspomniałem, budowała przede wszystkim Olsza Czarna. Po wojnie teren został mocno okrojony, część została włączona do planowej gospodarki leśnej. W pozostałym fragmencie podmokłych olsów, tak jak wspomniałem, został powołany rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Przede wszystkim wodę, która stagnuje przez większą część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są to duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt z ulubionymi przez niemal wszystkich z nas owadami, mianowicie komarami. Jest to teren, na którym komary są zawsze, dlatego zachęcam do oglądania rezerwatu z terenu drogi między Rudą Żmigrodzką i Niezgodą, ewentualnie z leśnej drogi prowadzącej wzdłuż rzeki Ługa, gdzie można dobrze zobaczyć strukturę tego drzewostanu. Kępkowo-dolinową, olsze rosną w wodzie, ale na kępach roślinności, na kępach sitów, porzeczek, które sobie tam rosną, tużyc, natomiast wszędzie wokoło te wysepki są podlane przez całą większą część roku wodą. Kolejny rezerwat to rezerwat Wzgórze Joanny, znajdujący się już na terenie gminy Milicz, dwa poprzednie.

0: zwłaszcza podejście od zachodu, od strony Postolina, czerwonym szlakiem turystycznym, tak zwanym zamkowym, może przysporzyć o szybsze bicie serca, ponieważ tam podejście faktycznie jest dosyć strome. Od strony parkingu, niewielkiego parkingu przy drodze Postolin-Mierzchowice jest to podejście łagodne i praktycznie każdy może tamtędy wejść. Stawy Milickie to ten najbardziej znany rezerwat. Celowo go zostawiłem na koniec. Prawie 5300 hektarów powierzchni. Datowany powstanie rezerwatu na rok 1963. 5 kompleksów, zarówno na terenie gminy Żmigród, to są kompleksy Jamnik, kompleks Radziąc z największym stawem w Dolinie Baryczy, mianowicie stawem starym o powierzchni 300 hektarów. I następnie w gminie Milicz mamy kompleks, licząc od zachodu, jadąc od zachodu, Ruda Słowska, Stawno i Potasznia. Największym z tych kompleksów jest Stawno, ponad 1700 hektarów powierzchni. Pozostałe kompleksy są mniejsze, ale suma summarum jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Polsce po rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Oczywiście stawy, ale nie tylko. Tak jak wspomniałem, o stawach mówi się dużo, natomiast rezerwat to nie tylko stawy. W rezerwacie znajdują się także kompleksy leśne o naturalnym charakterze, siedlisko licznych gatunków ptaków, na przykład bielika, na przykład kani czarnej, rudej. To właśnie tam znajdują dogodne warunki do rozrodu. To także tereny łąk, pastwisk, które znajdują się częściowo w granicach rezerwatu, w kompleksie choćby Ruda Słowska czy Stawno, ale oczywiście dominującą formą krajobrazu są stawy rybne z 800-letnią tradycją, które w wielu aspektach przypominają jeziora. Dlatego nie dziwię się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, nie znając terenu i mówią, jakie piękne jezioro, ponieważ morfologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzą oczy, nieregularna linia brzegowa, obecność pryzm, wysepek, rozległych trzcinowisk przypomina bardziej jezioro niż staw. Choć oczywiście jest to obiekt, który został wybudowany siłą rąk ludzkich, więc w żaden sposób jeziorem w ujęciu hydrologicznym nie możemy go nazwać. Wydymasz najmniej znany, leżący w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim, jedyny rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w części wielkopolskiej, 47 hektarów, staw oraz otaczające go lasy grądowe, częściowo podmokłe. W pobliżu znajduje się pałac w Antoninie, więc można z pałacu spacerkiem około kilometra dojść do rezerwatu Wydymacz. Piękne stare okazy dębów, między innymi największe po dębach rogalińskich zgrupowanie pomnikowych okazów dębów w Polsce. Część z nich zamiera, ale oczywiście jak to w naturze, siłą rzeczy pojawiają się nowe osobniki, które zaczynają powoli wchodzić w ten okres, kiedy można je nazwać pomnikowymi. Jeśli chodzi o nas, pracowników terenowych placówki w Miliczu, jest nas trzech i jesteśmy taką pierwszą linią obrony w kwestii różnych spraw, które dotykają zarówno Parku Krajobrazowego, jak i Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie, czy innych rezerwatów. Żadna inna służba nie posiada pracowników terenowych, mówię o służbach ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków posiada, dzięki czemu możemy na przykład prowadzić waloryzacje przyrodnicze, stwierdzać gatunki chronione roślin, zwierząt, grzybów na tym obszarze, a następnie te dane przekazywać do organów władnych w wydawaniu stosownych decyzji, na przykład o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Takie uprawnienia ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i działający w jej ramach konserwator przyrody, natomiast oczywiście te dane często pozyskuje między innymi od nas, także od naukowców, którzy tu prowadzą swoje badania i obserwacje, a Dolina Baryczy jest terenem takich badań od lat 40., 50., zaraz po zakończeniu wojny. Naukowcy, zarówno ornitolodzy, jak i botanicy, entomolodzy pojawili się na tym obszarze i również ich dane są do dnia dzisiejszego gromadzone.
1: Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy to całkiem spory obszar, jak słyszymy, największy park krajobrazowy w Polsce. Zatem jest to bardzo bogate środowisko i do badań, i do prezentowania też tej przyrody, choćby turystom. A temu służy centrum, w którym się znajdujemy, Centrum Bioróżnorodności nad Zalewem w Miliczu. Co to za miejsce, od kiedy funkcjonuje i czego tak naprawdę możemy się tutaj dowiedzieć o przyrodzie Doliny Baryczy?
0: Centrum Bioróżnorodności funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu prowadzimy tutaj głównie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Są to zajęcia stacjonarne połączone z zajęciami terenowymi, ponieważ jest stąd blisko do rezerwatu Stawy Milickie, do rezerwatu Wzgórze Joanny, do zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu, do lasów otaczających ośrodek znany jako Dom Drzewa, gdzie również

0: Zdarzało nam się prowadzić grupy edukacyjne. Ta nasza sala tu w Miliczu pełni taką funkcję. Mamy tutaj niewielką prezentację zdjęć, a także eksponatów, preparatów zwierząt zamieszkujących Dolinę Baryczy. Zarówno ssaków, ptaków, jak i mamy też spreparowaną żmiję zygzakowatą na przykład. Powiem, że mamy tutaj preparat kropiatki, rzadkiego gatunku chruściela, którego najczęściej można poznać po głosie przypominającym kapiątkę. Krople, gatunek rzadki, związany z dolinami rzecznymi, zalewowymi, gdzie występuje w okresach, kiedy rzeka wylewa, kiedy pojawiają się wśród nadrzecznych łąk rozlewiska, tam sobie kropiatka wśród sitów, wśród tużyc, wśród traw skrada się, nie pokazując się, jeśli już to bardzo rzadko, obserwatorowi, natomiast łatwo ją stwierdzić po charakterystycznym głosie, o którym wspomniałem, i mamy taki preparat kropiatki właśnie tu wśród swoich zbiorów. To taka ciekawostka. Bielik, piękny dorosły osobnik, który niestety padł ofiarą poważnego zatrucia pokarmowego. Niestety nie udało się go w ośrodku rehabilitacji uratować, a ponieważ pochodzi ze Stawów Krośnickich, no, trafił także do nas. Mamy także preparaty kilku gatunków ssaków, takich jak bóbr europejski, jak wydra. Najczęściej te preparaty pochodzą z potrąceń, z kolizji drogowych, gdzie te zwierzaki niestety giną pod kołami samochodów, ale zdarzają się też przypadki, na przykład porażenia przez linię wysokiego napięcia. Tak mamy w przypadku kilku ptaków, jak również utonięcia. Choćby bóbr został znaleziony utopiony w mnichu spustowym jednego ze stawów.
1: Wasze centrum można odwiedzić w grupach zorganizowanych. Pewnie od czasu do czasu zaglądają do was turyści, ale poza tym, że prowadzicie to centrum, realizujecie też wiele akcji edukacyjnych, też nakierowanych na ochronę środowiska. Jednym, ale nie jedynym z takich projektów jest akcja Żaba. Na czym ona polega?
0: Akcja Żaba jest prowadzona od 20 lat. Jest to akcja mająca na celu zmniejszenie śmiertelności płazów podczas wiosennej migracji. Na przejściach migracyjnych, które ustawiamy w porozumieniu z zarządcami dróg czy nadleśnictwami, rozciągamy siatkę, przygotowujemy uprzednio glebę, umieszczamy dołki chwytne, zwane przez nas spowalniaczami, a następnie regularnie kontrolujemy te przejścia, żeby móc schwytane, nazwijmy to cudzysłowie, pułapki, płazy przenieść przez newralgiczne dla nich miejsce, jakim są drogi, do stawów, do których podążają w celu rozrodu. Akcja prowadzona jest w marcu, kwietniu przy współudziale lokalnych szkół, które bardzo chętnie uczestniczą w akcji. Tak jak wspomniałem, 20 lat tradycji, tysiące przeniesionych płazów z wielu gatunków, obserwacje ciekawych gatunków gadów również zdarzały się na przejściach, między innymi dzięki temu, że istnieje akcja Żaba, wiemy, że w okolicach bytuje gniewoż plamisty, którego dwukrotnie stwierdzono na przejściu dla płazów, na siatkach i w spowalniaczach, więc to jest taki dodatkowy aspekt. Niestety płazów ubywa w zastraszającym tempie, można powiedzieć, że jest to tempo wykładnicze. Coraz częściej jest tak, że na przejściu przez cały okres trwania szkoła znajduje kilkanaście płazów, co jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu było nie do pomyślenia. Tych przyczyn jest dużo. Bardzo rzadko za dane zjawisko odpowiada jedna stricte przyczyna. To przede wszystkim wzmożony ruch na drogach, które przecinają i siedliska, ale także susze długotrwałe, które skutkują pewnie zmniejszeniem populacji płazów. Do tego pewnie dochodzą takie czynniki jak gospodarka na terenach, na których one zimują. Być może tam dochodzi do spadków liczebności. Presja drapieżników, zwłaszcza gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, szop, pracz, jenot, również myślę, że tutaj gra znaczną rolę. Tak więc tych przyczyn jest wiele, ale suma summarum liczebność płazów zmniejsza się. Może nie słychać tego wiosną w okresie godowym płazów, kiedy stawy przepełnia odgłos rechotania, kumkania, skrzeczenia, ale na pojedynczych przejściach widać, że jednak coś się zaczyna dziać niedobrego.
1: Wasze działania nakierowane były też na rzekę Młynówkę, która przepływa przez Milicz, a tam ratowaliście, co ciekawe, małże. Skąd małże? W Miliczu, w Dolinie Baryczy raczej nie kojarzą się z tym terenem.
0: I to jest również ciekawa sprawa, ponieważ z obserwacji kolegi zajmującego się zawodowo małżami doszliśmy do wniosku, że warto, zwłaszcza po pracach utrzymaniowych, przejrzeć rzeki Doliny Baryczy, ponieważ w trakcie prac utrzymaniowych, podczas procesu zwanego hakowaniem koryta, wybiera się na muły, a także nadkłady roślinności, w której znajdują się liczne małże, zarówno z rodzaju szczerzuje, jak i z rodzaju skójka, i warto byłoby, zanim one wyschną, przestaną żyć, rzucić z powrotem do koryta rzeki, żeby one dalej pełniły tam swoją funkcję filtrującą. Sporo, na młynówce zaskakująco sporo, jak na tak mocno przekształcony ciek na odcinku Milickim między ulicą Wojska Polskiego a wiaduktem kolejowym, tych małży było naprawdę dużo. Pojawił się też gatunek inwazyjny, obcy, szczerzuja chińska. Dzięki temu wiemy, że do Milicza również została już zawleczona. Larwy małży, zwane glochidiami, są przenoszone przy pomocy ryb. Żywicie, nazwijmy to, nośników, tak? Najczęściej jest to amur. One funkcjonują od zawsze. W ciekach dominują skójki. Skójka malarska oraz skójka zaostrzona. To są typowo rzeczne małże, które bytują w ciekach i są, można rzec, od zawsze. Ich dyspersja jest ograniczona, ponieważ są to zwierzęta mało mobilne, ale w dobrze funkcjonującym ekosystemie one są. Jeśli chodzi o szczerzuje, są to gatunki głównie zbiorników wód stojących, ale również w młynówce zdarzało się je spotykać.
1: Tak a propos milickich rzek, pytanie, które czasami ludzie sobie zadają. Czy jeszcze w tych rzekach występują raki? Przed laty można je było zaobserwować. Jak to wygląda obecnie?
0: Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, a więc przypadkiem występowania raków rodzimych, raków szlachetnych, których niestety w wodach rzek płynących przez teren parku nie spotkamy, aczkolwiek w górnych biegach, na przykład Pronni, znajdują się siedliska raka szlachetnego, o czym warto wspomnieć, ponieważ ten rak w górnym biegu Prądni nadal występuje. Natomiast na terenie parku nie stwierdziliśmy, mimo swego czasu dość szeroko zakrojonej akcji poszukiwań raków, w takich ciekach, które spełniają kryterium jego występowania. Dość czystych, meandrujących, o wartkim przepływie i obecności licznych nor, jam pod korzeniami drzew, nie udało się go stwierdzić, co nie oznacza, że gdzieś jakaś szczątkowa populacja nie występuje, ale niestety stan tych rzek pozostaje wiele do życzenia, więc rak szlachetny raczej na terenie przynajmniej objętym granicami parku nie występuje, a jeśli ktoś znajdzie, to oczywiście zachęcamy do przekazania takich danych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do prowadzącego inwentaryzację raków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ponieważ tam pracują naukowcy, badacze, czy w instytutach krakowskich, którzy mogą coś z tymi danymi pożytecznego zrobić. A drugi przypadek to inwazyjny gatunek obcy, mianowicie rak pręgowany, który jest powszechny w tej chwili w stawach, a także w ciekach, i myślę, że bez trudu można znaleźć osobniki raków pręgowanych zarówno w stawach, jak i w młynówce, w Baryczy. Przy czym jest to rak, który również fluktuuje liczebnie, czyli ta liczebność potrafi być duża, ale potem spada. Jest to też nosiciel dżumy raczej, więc ona jest regulatorem liczebności. Do tego okres deficytu wodnego nie sprzyja rakowi, którego można na pewno spotkać na terenie rezerwatu przyrody Stawy Milickie. No jest to problemowy gatunek. No niestety został zawleczony przez człowieka na teren Europy, między innymi Polski. Rozprzestrzenił się, ponieważ są to środowiska, w których w podobnych warunkach występuje na kontynencie amerykańskim. Jest go dużo. Pojawiają się doniesienia o kolejnych gatunkach inwazyjnych, takich jak choćby rak sygnałowy, rak luizjański, których jeszcze póki co nie stwierdzono w Dolinie Baryczy. Przynajmniej my o czymś takim nie wiemy. Natomiast jak najbardziej te gatunki są już w Polsce stwierdzane i trzeba uważać, ponieważ są to gatunki bardzo agresywne, bardzo inwazyjne, no i mogą wpłynąć znacząco na ekosystem wód.
1: Fauna i flora Doliny Baryczy jest bardzo bogata, o czym możemy się przekonać w trakcie tej rozmowy. Jest to teren objęty ochroną, warto go chronić, ale pewnie nie każdy to robi. I nie każdy człowiek ma czyste sumienie, jeżeli chodzi choćby o zwiedzanie Doliny Baryczy. Pomówmy zatem o zagrożeniach. Jakie zagrożenia widzicie w tej chwili dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy?
0: Znów jest tutaj kilka grup zagrożeń. Jedna z nich jest takim brzemieniem, które spoczywa na większości form ochrony przyrody, czyli presja zamieszkania w tym miejscu, presja rozwoju zabudowy, często chaotyczna, pozbawiona ładu przestrzennego. I to jest jeden z problemów. Ale inny problem, może taki dość szokujący dla zwykłego zjadacza chleba, to problem turystyki. Niekontrolowany jej rozwój, wjazd na tereny objęte zakazem przebywania, wchodzenie do ostoi zwierząt, do ostoi ptaków, do ostoi ssaków, wchodzenie w trzcinowiska, fotografowanie bez zgody, bez podstawowych umiejętności, części. To również jest zmora ostatnich lat. Warto położyć na to nacisk, ponieważ jak już widzimy z różnych doniesień z Europy, czy także z Polski, że turystyka przestaje być mile widziana w wielu miejscach, ponieważ staje się zbyt masowa i turyści coraz częściej nie przestrzegają podstawowych zasad takiego przyrodniczego savoir-vivre'u, obcowania z przyrodą. To się tyczy rowerzystów, to się tyczy turystów zmotoryzowanych, ale także turystów, których moglibyśmy zakwalifikować jako turystów przyrodniczych, bo oni również nie zawsze cechują się etyką, zwłaszcza w kontekście fotografowania, obserwacji i może dochodzić tutaj do konfliktów na linii przyroda-człowiek i dochodzi do nich, czego jesteśmy świadkami choćby w rezerwacie przyrody Stawy Mielickie, gdzie znajdowane już były czatownie nielegalnie umieszczane w stawach, widać wydeptywane ścieżki wśród trzcinowisk, penetracja tych terenów w okresie, kiedy zwierzęta je zamieszkujące powinny mieć maksymalny spokój, czyli wiosną, ale także w trakcie wędrówek jesiennych, na przykład takim brzemieniem, z jednej strony czymś, co jest wspaniałe, jest wspaniałym widowiskiem, mianowicie z lotowiska żurawi i rykowisko, może być też przekleństwem w momencie, kiedy zbyt wielu ludzi poczuje przypływ zrobienia zdjęcia życia, wdarcia się głęboko w staw, wejścia w ten staw, położenia się w mule, przepłoszenia żurawi, przepłoszenia byków jeleni, które odbywają tam rykowisko. Potem się obserwator dziwi. Kiedyś było tutaj piękne rykowisko, zlatywały się żurawie, a dzisiaj widać wyraźnie poddenerwowanie, przepłoszenie, a okazuje się, że ono często ma właśnie taką ludzką przyczynę. Zagrożeniem dla form ochrony przyrody związanych z wodą są postępujące zmiany w strukturze opadów, brak śnieżnych zim, deficyty wodne, no i związane z tym jednak mimo wszystko nadal istniejąca presja na budowę zbiorników wodnych. To nadal jest duży problem, może nie aż taki, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż są osoby, które chcą kosztem gospodarki wodnej budować swój własny staw, który ma tam kilkadziesiąt arów powierzchni, hektar, ale ziarnko do ziarka robi się miarka i podobnie w tym wypadku. Każdy kolejny wybudowany zbiornik wodny, staw, zwłaszcza zasilany wodami z rzek, z rowów, skutkuje postępowaniem tego deficytu. To jest znowu problem wieloczynnikowy, bo pewne zmiany są jakby niezależne, prawda, i trudne do zahamowania, choćby to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, prawda, i klimatem. Natomiast można temu przeciwdziałać. Brakuje też takich form obszarowej retencji, zatrzymywania wody w rowach, w ciekach, poprzez system zastawek. Tego brakuje i nad tym ubolewamy. Być może się to zmieni, żeby one utrzymywały się w miejscu, które są, a nie spływały ciekami do rzek, rzekami do morza.
1: Myślę, że to będzie taka dobra puenta dla naszej rozmowy. Przyjeżdżajmy do Doliny Baryczy, zwiedzajmy, ale z głową na karku, żeby nie szkodzić przyrodzie i móc nacieszyć swoje oczy tym pięknem, które Dolina Baryczy i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oferuje.
0: Tak, stosujmy się przede wszystkim do takiego dobrego kodeksu, a więc starajmy się uważać, jeśli jedziemy na rowerze, na organizmy, które znajdują się na ścieżkach rowerowych. Tych ścieżek powstaje w tej chwili jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę dużo. Mają dobrą nawierzchnię, która skłania do szybszej jazdy na rowerze. Zwracajmy uwagę na pełzające za skrońce, przechodzące chrząszcze, żaby. O tym trzeba pamiętać, bo jest to fajna forma turystyki, naprawdę warta promowania, ale to wszystko, tak jak wspomniał pan, z głową. Pamiętajmy o tym, że jeśli widzimy szlaban, jeśli widzimy tabliczkę zakaz wstępu, to znaczy, że po coś ona tam jest. Nie jest dla jakiegoś widzimisię gospodarza danego obszaru. Ona ma swój cel, swoje znaczenie i starajmy się zastosować do tego zakazu. Tym bardziej, że zarówno teren parku, jak i przede wszystkim rezerwatu przyrody Stawy Mielickie, takiego najbardziej obciążonego ruchem turystycznym, jest bardzo dobrze udostępniony. Mamy liczne czatownie, mamy wieżę widokową nad stawem Grabownica, mamy platformę obserwacyjną nad stawem Starym, do których dojście jest dogodne. Większość kompleksów jest naprawdę dobrze udostępniona, a tam, gdzie wchodzić jest zakazane, to zastosujmy się. Dla dobra przyrody, dla dobra innych, którzy będą chcieli ją oglądać po nas.
2: Zaczynali na początku lat 80. jako Kodlewianie, z czasem zmienili nazwę na Borowianie, aż po dzisiejszą, czyli Trzy Dęby Zborówka. Historia kapeli sięga 1982 roku, kiedy utworzyła go Maria Suchacka. Dziś szefem zespołu jest jej syn Czesław, który kultywuje rodzinne muzyczne tradycje sięgające kresowych czasów. O historii zespołu, największych sukcesach i planach na kolejne lata opowiedzieli nam kierownik Czesław Suchacki i wokalistka Dorota Brożek. Spotkał się z nimi Sebastian Stelmach.
1: Borówek ma swoją kapelę ludową, zespół ludowy Trzy Dęby. Od ponad 40 lat gracie i bawicie lokalną społeczność oraz cały region, Ale ten zespół nie powstał w Borówku. Jego historia sięga jeszcze dzisiejszego Chodlewa, ówczesnego Kodlewa. Jak to się stało, że ponad 40 lat temu właśnie tutaj w gminie Prusice powstał ten zespół? I kto go wtedy właśnie zakładał?
3: Czesław Suchacki. To było coś takiego, że byłem jak to ją małym smykiem, było zebranie skokowe i tam doszło do takiego rozłamu, bo tam zespół Skokowianie wtedy był. No i tam wtedy odeszła właśnie ta część, która utworzyła ten zespół, czyli wujek Franciszek Szczepuła, wujek Jan Szczepuła, dwóch Szybków, Maria Suchacka, czyli moja mama, i razem postanowili wtedy coś tam złożyć w Kodlewie. Tam była wtedy świetlica, która była przy szkółce zadrzewieniowej w Kodlewie, tam było coś takiego i było miejsce, tam była przewodniczącą pani Młynarczyk, no i tam się podzielili z taką informacją, żeby ten zespół, no i wypaliło to i tak zespół powstał. Bodajże 2 lipca 1982 był pierwszy występ zespołu od miejscowości, czyli Kodlewianie od miejscowości Kodlewa.
1: Kto na początku tworzył ten zespół i kto był takim mózgiem na samym początku?
3: No to tam było dużo kobiet z zespołu KGW, ale przede wszystkim mózgiem to była tak Maria Suchacka, Krystyna Kusztelak, Olszewska Aniela, Marcin Olszewski, Jan Szczepuła, Franciszek Szczepuła, Mirosław Kuras, Władysław Suchacki, no i tak to głównie, bo także były takie występy, że potrzebny był jakby taki statystyk, że były takie występy, bo jak żeśmy wyjeżdżali na przykład do Cieszkowa, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce, to był 84 rok, takie spektakularne na takim dużym przeglądzie, który trwał 2 dni zespołów kolędniczych, to tam trzeba było te statystów, taka herodiada, no właśnie tu jest ten Złoty Herod, to pierwsze takie spektakularne zwycięstwo zespołu, tam było masa zespołów i wtedy zajęliśmy pierwsze miejsce, to występowało na scenie ogólnie prawie 30 osób, także wszyscy, jak to mówią, także z tego koła gospodyń wiejskich w Kodlewie też pomagali, także nie tylko sam zespół, ale też byli tacy statyści potrzebni, którzy występowali też, żeby, jak to mówią, inscenizację pomóc.
1: Jak pani zapamięta te pierwsze miesiące, lata funkcjonowania zespołu?
4: Dorota Brożek. W Cieszkowie żeśmy występowali, bardzo fajnie było. Miejsca też żeśmy tam zajmowali, nie pamiętam wtedy. Pierwsze, drugie i trzecie przez 3 lata, nie? Żeśmy jeździli. Także i kolorowe wsie były dawniej, nie? Na tych kolorowych wsiach też żeśmy zdobywali miejsca. Woziło się różne rzeczy ze sobą, żeby odegrać jakieś role tam w tych kolorowych wsiach, czy na właśnie tych heroriadach. Także no, spodobało mi się i do tej pory zostawam.
1: Co przyciągało właśnie ówczesną, nazwijmy to młodzież, do zespołu ludowego? No jednak to były czasy lat 80. Czy to była jakaś forma rozrywki, po prostu wyjścia z domu? Jak na to wtedy patrzyliście?
4: Na pewno była forma rozrywki. No, człowiek był młody, nie było. Dzieci małe były, no to z mężem zostawały, a ja z paniami wyjeżdżałam na śpiewanie. Także spodobało mi się i w zespole zostałam do tej pory, bo w ogóle lubię piosenki ludowe i także fajne. Między ludźmi jesteśmy, można sobie porozmawiać, pośpiewać, pobiesiadować razem. Także wspólnie bardzo fajnie to wygląda.
1: Ubarwiało to trochę ówczesne czasy?
4: Na pewno ubarwiało, bo dawniej to jeszcze były zabawy, bo na zabawach też można było się spotykać i na Sylwestra. Także było fajnie, kolorowo i wesoło, żeśmy się spotykali. I do dzisiaj się spotykamy, biesiadujemy i bawimy się i rozmawiamy, także fajnie jest.
1: Zaczynaliście jako zespół Kodlewianie, ale kilka lat później nastąpiła pierwsza zmiana nazwy. Znowu pytanie, na jaką i dlaczego?
3: Po, można powiedzieć, likwidacji tam szkółki, upadły świetlice, że została zdewastowana świetlica. Wróciliśmy tutaj do Borówka, no i oczywiście, jak to miał, próby się odbywały wtedy, już nie mieliśmy takiej siedziby, trochę tam Borowie też przejeżdżali do świetlicy w Borowie. No co zrobimy? No zmienimy Borowianie. Borowianie tak wpadli nam, już nie gramy w Kodlewie, nie będziemy promować w tej miejscowości, w której jakby gramy czy śpiewamy, bo już śpiewamy, jesteśmy teraz w innej miejscowości. No to nastąpiła zmiana z Kodlewian na Borowianie. Borowianie z Borówka oczywiście. No i później następna zmiana to na 30-lecie zespołu postanowiliśmy, bo jednak zespół to jest skupia innych muzyków, jak to mówią, z innych miejscowości, chociaż siedzibą jest tutaj z Kansem w Borówku, ale tutaj sąsiedztwo tych trzech dębów, padł na taki pomysł, słuchajcie, no dom to jest potęga, są gałęzie, są konary, nawet w zespole to są dziewczynki i mali, od seniora, jak to miał rozrzutność taka była, że od 4-latki po 90-latka, także mówię, zmieniamy nazwę na 3 dęby z propozycją podzielenia się zespołem, przyjęli to akceptację, wszyscy zaakceptowali, także teraz są 3 dęby, od można powiedzieć 15 lat, ciągle ten sam zespół, tylko trzy dęby, zborówka, zmiana na 30-lecie zespołu.
1: Kto tworzy wasz zespół w tej chwili? Zarówno jeżeli chodzi o warstwę wokalną, ale też tą muzyczną.
3: Czyli 15 śpiewaczek i 6 muzyków. W śpiewaczkach wszystkie wymieniamy? To Nikola Suchacka, Natalia Maciocha, Weronika Dobrzańska, Natalia Wróbel, Dorota Brożek, Krystyna Kusztelak, Sabina Mackiewicz, Wiesława Dawidowicz, Roxana Gradecka, śpiewi skrzypce, Czesław Suchacki, bęben, Franciszek Szczepuła, skrzypce, Henek Dawidowicz, saksofon, Alan Szczepuła, akordeon, Aurora, Wróbel, śpiew, tak będzie z grubsza. Jeszcze tam gościnnie mamy też takich muzyków, pomagają, także przyjeżdżam, mamy też takich, że jeżeli mam czas, przyjeżdżają, jeszcze nas wspierają muzycznie.
1: Czy są to ludzie starsi, dorośli, wręcz seniorzy, czy jednak w zespole pojawiają się też młode osoby? Pytam nieprzypadkowo, skoro krzewicie kulturę, no to właśnie jest też pytanie, kto to będzie robił, gdy was kiedyś zabraknie?
3: Właśnie z tym problemem ogólnie tak nie mamy, bo najmłodsza ma 4 latka, są i 15-latkowie, i 16-latkowie, i 18 lat, i można powiedzieć, i jest także i 40-około-latkowie, 30-parolatkowie, 60, 70 i 90-latkowie. Także mamy zakres, jak to mówią, od juniora po seniora.
1: Czy zawsze tak było w waszym zespole, że różne grupy wiekowe się spotykały na próbach, śpiewały i kultywowały tę tradycję ludową?
4: Nie zawsze było, ale dochodziły dzieci. Miały po 8, 10, 4 lata właśnie, 15, 16, a potem młodzież, wiadomo, że do jakiegoś tam wieku i odchodzi, i następni przychodzą. Także na razie utrzymujemy się. No większość nas jest takich seniorów też, nie? Panie. Ale właśnie młodzież taka, 4 latka, 5 lat, dochodzą, odchodzą.
1: Wiemy już, kto tworzy zespół ludowy. W tej chwili trzy dęby. Pomówmy zatem o waszej muzyce. Jakie utwory wykonujecie? Czy jest to tylko i wyłącznie muzyka ludowa, czy też macie znacznie szerszy repertuar?
3: No głównie promujemy muzykę ludową i nawiązujemy do korzeni tych jednak, tych lwowskich, ten nurt taki, jak to miał, polkowy, folkowy, żeby nogi, jak to miał, same się rwały do tańca. No i to owocuje, ale jest potrzeba, jest młodzież, no i trzeba zagrać i nawet kawałki disco-polowe. Nikt nie słucha, wszyscy tańczą, jak to mówią, się śmieje, ale tak jest. No wszystko pozagramy, nawet jak potrzeba, to młodzież potrafi wykonać utwory nawet rockowe. I jeżeli, ale to już nie na festiwalach, gdzieś tam jesteśmy, jak to mówią, prywatnie, na jakichś imprezach, to jest i potrafią zagrać folkowo-ludowe typu grupy NA czy innego zespołu.
1: To są same covery, klasyki muzyki ludowej, czy przez te ponad 40 lat popełniliście jakieś utwory, napisaliście własne teksty albo własną muzykę?
3: Są też utwory własne, są też utwory własne. Na przykład na ostatniej płycie tytułowy utwór Borówkowe życie, to napisane przez tego naszego byłego akordeonistę Michała Wnika. I tam w Borówku rośnie technika, stare tektory, ma nowa muzyka. Robi się fajnie, bawi tak, że mamy we wsi klub o kawiarnię. Fajnie, Michał fajny utwór napisał, to właśnie na ostatniej płycie jest tytułowy utwór. No także też są własne utwory. Też staram się jak coś się gdzieś odświeżyć, coś zmienić unowocześnić tak, żeby to bardziej wpadało może w ucho.
1: 40 lat historii, no to wiadomo kawał czasu, więc pytanie będzie bardzo szerokie. Gdzie można było was usłyszeć i jakie największe sukcesy mieliście? Już tu padło w rozmowie Herobieda w Cieszkowie, no ale to przegląd kolęd, pastorałek, to powiedzmy taka specyficzna grupa utworów, a jeżeli chodzi o te hity ludowe, gdzie występowaliście, jakie nagrody zdobywaliście?
3: No to można powiedzieć tak najbardziej spektakularną nagrodą, to oczywiście, bo wtedy to, bo to pierwsze, tak najbardziej zostało w głowie, to ten Złoty Herod w Cieszkowie, bo to się odbywało co 2 lata, potem był Srebrny, potem było 3. miejsce, także to są te nagrody na ścianie umocowane, to było co 2 lata, czyli 8-4, 8-6, 8-8, to czyli te 3 nagrody w Cieszkowie, pierwsze, drugie, 3 miejsce, a co tak najbardziej zostało tak spektakularne, no może też występy, bo zespół, jak to miał, stanowi trzona rodzinny, to w ówczesnym czasie tam, jak to miał 3/4, to była rodzina, to oczywiście ogólnopolskie spotkania muzykujących rodzin, to właśnie w debiuty, właśnie to był 83 rok, początek, to tam, gdzie pan Janek Buduszek zaczynał swoimi synami, swoją kapelą, to pamiętam, prowadził wtedy pan Zygmunt Heizer, tam pamiętam, były też Steczkowski, rodzina, Justynę pamiętam, prawie rówieśniczka moja, jak występowały na skrzypcach, grały ze swoim własnym ojcem, to fajne przeżycia, fajne wspomnienia, to się odbywało w Domu Kultury we Wrocławiu. No a takim najbardziej, no jak tym osiągiem oczywiście było wystartowanie już teraz, później w liście przebojów Radia Wrocław, edycja 2014 jesień, gdzie zajęliśmy 1. miejsce, to zaowocowało nagraniem pierwszej debiutanckiej płyty pod nazwą 3 dęby, no a później za ciosem co 2 lata płyta, już mamy 5 płyt, także idziemy jak burza.
1: Właśnie, chciałem do tego nawiązać, do płyt i właściwie do uterwalania tej historii muzyki ludowej w waszym wykonaniu. Jak sam pan mówi, macie 5 płyty na koncie, czy oprócz tego są jakieś nagrania, nie wiem, w internecie, klipy, teledyski, gdzie można odnaleźć właśnie te wasze utwory i sprawdzić też, jak na przestrzeni lat się zmienialiście.
3: To wszystko można znaleźć w internecie, gdzie się pisze, jak to mówią, 3 dęby, YouTube, wszędzie jest, a oczywiście też można na stronie zespołu, z każdego z występu jest jakaś relacja. No, oczywiście można też do nas zadzwonić, można jakoś ten, za symboliczny grosik tą płytę też nabyć, bo płytę mamy też tam, oczywiście zawsze tam możemy jakoś podarować tą płytę za symboliczny datek na zwierzaka, który zawsze tak mówimy, gdzie potrzebujemy na skansę. Pierwsza płyta debiutancka, 3 dęby, to była w 2015 roku po wygraniu listy przełoju. Później kolejna to była Chata Wolna, dwa lata później, później Gościniec, później zresztą wydali blok kolędowy i przyszliśmy tu po kolędzie i ostatnie Aborówkowe Życie.
1: Dużo mówimy o muzyce, no bo jednak kapela ludowa to muzyka, ale też występujecie w ubraniach, jako zespół ludowy. Zwrócę się w pani stronę. Co możemy o strojach zespołu 3 dęby powiedzieć? Jak wyglądacie? Jak się prezentujecie na scenie? Też czy sami te stroje tworzycie? Tworzyliście na przestrzeni lat? Czy to się zmieniało?
4: Tak, w latach 80. żeśmy sami sobie szyły spódnice, o, nawet wiszą, same te gorsety żeśmy wyszywały, bluzki. Spódniczki były kolorowe, w kwiaty, gorsety cekinami żeśmy, jak umiałyśmy, żeśmy powyszywały. Bluzki same były szyte, trochę koroneczki. Z biegiem czasu, no to już nam burmistrz zaprezentował strój, także nam już wyszywali stroje gorsety. Mamy bardzo ładne czerwone spódnice, czarne gorsety wyszyte cekinami. Bluzeczki tak samo są uszyte i do tego wyszywane kwiaty.
1: Są jakieś akcenty lokalne związane z borówkiem, z prusicami?
4: Nie, nie, takie to nie. Taki bardziej na rzeszowski, nie? Strój mamy, wschodnie taki strój.
3: Bardziej w tych strojach kreowaliśmy się, czyli skąd zespół się pochodzi, czyli sąsiadowice, dokładnie województwo Lwów, powiat Sambor, czyli Kresy Wschodnie, tam jak to miało jak w Pawlakach, czapka Maciejówka, kamizela, jak to mówią, tak wzorowane, no tak podkresowo, żeby nawiązywać tam od Rzeszowa tamtą stronę, czyli bardziej kresowe, tak nawiązując do tematyki regionu, skąd pochodzą, jak to korzenie zespołu.
1: Kodlewianie dawniej, później Borowianie, aż 3 dęby, czyli zespół ludowy, promuje swoją wieś, czyli Borówek. Gracie, śpiewacie na scenach, czy to gminy, powiatu, szerzej Dolnego Śląska. A czy przy tej okazji, waszych występów, waszej działalności, pełnicie też rolę integracyjną dla społeczności lokalnej? Widzicie, że mieszkańcy przychodzą na przykład posłuchać, jak macie próby, przychodzą na występy, jeżdżą za wami gdzieś dalej, na teren Dolnego Śląska, żeby się z wami bawić i integrować?
3: Borówek sam sobie to nie jest jakaś wielka wieś. No oczywiście tu wszyscy, jak wyjdą na ogródek, to nas słyszą, bo przeważnie często gramy próby też na powietrzu, na zewnątrz, na terenie skansenu. A z okolicznej miejscowości jeżdżą za nami tutaj sąsiedzi wszędzie, można powiedzieć. Nawet zdarza się tak, że w Międzyzdrojach, jak byliśmy ostatnio 2 lata rzędu w Międzyzdrojach na Molotą i tam spotykaliśmy naszych krajanów, sąsiadów, to jest pobliskich tu wsi, tam bardzo miło, tak się to wspomina.
1: Na przestrzeni lat wasz zespół pełnił tą rolę integracyjną, szczególnie na początku działalności, czy w latach 90. było to coś, co łączy mieszkańców Borówka?
4: Tak, było. No, przede wszystkim o dożynki, jak są, to jest nas, w naszej gminie jest w ogóle 4 zespoły ludowe, bo mamy Strupinianie, teraz Mirkowianie obok w Borowie i Skokowianki w Skokowie. No i my 3 dęby w Borówku. Także dużo spotykamy się na takich imprezach, jak w Skokowie, Skokowianki roczek kończyły, bo to nowy, młody zespół. Tośmy byli zaproszeni potem w gminie Wołów do Miłcza, żeśmy byli zaproszeni. Takie, że jesteśmy zapraszani. Jeździmy nawet koło Szczelina, jeździmy koło Sobótki, także jesteśmy dużo zapraszani. Sąsiedzi przychodzą, oglądają, słuchają, podoba im się. Z okolic, innych wiosek przyjeżdżają, także i za nami jeżdżą i za Wrocław, i pod Wrocław. Tak, gdzie jesteśmy zapraszani, tam mamy swoich fanów.
1: A co dla pani, jako już wieloletniej członkini zespołu ludowego z Borówka, oznacza właśnie to, że jest pani w tym zespole? Bo to, że bawicie społeczność i tak dalej, to jest taki walor promocyjny, ale każdy z nas, jak ma swoją pasję, to też coś to dla niego znaczy. Jak to jest w pani przypadku?
4: No moja pasja jest śpiewanie właśnie w zespole ludowym. Lubię piosenki ludowe. Lubię przebywać razem ze swoim zespołem, rozmawiać, pośmiać się. Organizujemy nieraz jakieś spotkania, urodziny. Także jest wesoło, fajnie. I to nas cieszy wszystkich. I taka nagroda, bo chociaż posiedzimy, porozmawiamy sobie, obiesiadujemy. Dla nas rozrywka.
3: Dla mnie no satysfakcja. Przede wszystkim obowiązek, jak wedle rodziców mamy, zawsze mówią, że mi pamiętaj ciąg to po mnie. No i to co, pałeczkę trzeba było objąć, tą batutę po ojcu, pałkę wemna i tak tłuc, jak to mówią dalej, jak ten hetman w zespole. Zespół przychylnie na mnie patrzy, jako na kierownika. Ja też staram się ich zawsze integrować, zespalać jakieś zgrzyty, bo to wiadomo, tak w rodzinie teraz jest tak, teraz jest tak, ale myślę, że to z mojej strony dobrze owocuje i nie ma jakichś tam zastrzeżeń. No oczywiście, a tego jest masa, bo praktycznie wszystkie weekendy mam zajęte, także około rocznie jest ponad 30 występów rocznie, to jest tego trochę, to nie jest mało, 30 występów, mieliśmy tylko, że spauzujemy, a nazbierało się, że znowu jest masa tego i znowu będzie ponad 30 występów, ale to jest fajnie, cieszy, jak to my jeździmy, jak to my od gór po morze, także cały czas występy tutaj po całej Polsce.
1: Wiele sukcesów za wami, wiele nagród, wiele płyt, wiele osób w zespole się przewinęło przez te ponad 40 lat. Pytanie, co dalej? Jakie macie plany na kolejne lata swojej borówkowej działalności?
3: No na pewno teraz, jeszcze jeden panu nie wspomniałem, bo dostaliśmy, zespół został odznaczony złotym medalem zasłużeni na Dolnego Śląska na 40-lecie działalności teraz. Może od ministra kultury, może dla całego zespołu znowu, bo już lada dzień 45-lecie. Trzeba też coś pomyśleć i oczywiście o wydaniu kolejnej płyty szóstej na ten jubileusz, no bo no, materiał zbieramy powolutku. Mamy kilka tam utworów jeszcze tych starych, które chcemy też odświeżyć, przypomnieć. Może w nowych aranżacjach, które jeszcze w ogóle nie były na płytach tych doczesnych. No i oczywiście cały czas do przodu nie stajemy. Szukamy ciągle tam też muzyków, chcemy też zasilić znów kapelę. Bo to zawsze coś tam się wydarzy, sprawy rodzinne, ktoś to odejdzie, ale jak na razie dajemy radę.
2: Wybierz się na spacer po Bazylice, nie wychodząc z domu. Międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zaprasza nas na wirtualny spacer po Bazylice. Dzięki niemu możemy zajrzeć do różnych zakątków świątyni, także tych na co dzień niedostępnych. O szczegółach z kustoszem sanktuarium i proboszczem Bazyliki, księdzem Piotrem Filasem, rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach.
1: Trzebnicka Bazylika to obiekt ważny nie tylko dla Trzebniczan, ale także dla Dolnoślązaków, dla osób związanych z tym regionem zarówno obecnie, jak i przed laty, wszak historia świętej Jadwigi sięga set lat wstecz, ale nie każdy może tutaj przyjechać osobiście, choćby ze względów zdrowotnych i wychodząc naprzeciw takim osobom, kilka lat temu Trzebnicka parafia przygotowała wirtualny przewodnik po Bazylice. Jak to się stało, że postanowiliście taką wirtualną ścieżkę do zobaczenia Trzebnickiej Bazyliki przygotować?
5: Ksiądz Piotr Filas, salwaturianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. To są czasy współczesne, które po prostu idą z takim postępem. Wobec powyższego ubolewałem w ogóle, że tego jeszcze tutaj nie było, bo to już w wielu sanktuariach dawno się pojawiło. I tutaj czułem taką, jak przyszedłem do Trzebnicy jako proboszcz, czułem taką potrzebę, żeby od tej strony takiej elektronicznej, czy takiej powiedzmy na odległość to przybliżać wszystkim, którzy to chcą zrobić. W czasie COVID-u być może to był taki dobry moment, taki troszeczkę wiatr w żagle, że nie można było się poruszać swobodnie i tak dalej, więc można było te niektóre rzeczy wirtualnie przekazywać. No i pojawiła się taka koncepcja, żeby powoli, w miarę możliwości jakichś tam funduszy, tą bazylikę udostępniać. I rzeczywiście, jak popatrzymy teraz, już bardzo niewiele pozostało, jeżeli chodzi o wirtualny spacer, ale też trzeba pamiętać, że to nie wszystko, co mamy, bo dopiero jakieś takie pierwsze próby językowe zostały wprowadzone. Bo to, że mamy to w miarę dobrze opracowane po polsku, to już jest jakąś naszą radością, ale potrzeba też, bo bazylika ma taką rangę międzynarodową, żeby to było opracowane w kilku językach, na pewno w języku angielskim, niemieckim, pewno hiszpańskim, dlatego to jeszcze jakoś tam przed nami, ale jest to już na tyle dobrze zrobione, że można sobie spokojnie, płynnie przechodzić pomiędzy poszczególnymi częściami naszej świątyni. Oczywiście z tym też jest związane wirtualne muzeum, bo to stanowi jakąś taką integralną całość. Spacer to jedno, natomiast to, co znajduje się w takiej przestrzeni do zobaczenia, związane jest nie tylko z tymi dziełami sztuki, które mamy choćby, ale związane też jest z takim dziedzictwem, które posiadamy, czyli to, że można już niektóre utwory o świętej Jadwidze na tej wirtualnej stronie, w wirtualnym muzeum posłuchać, to jest jakąś taką całością tego pięknego dzieła.
1: Projekt realizowany jest od kilku lat, mówi ksiądz. Jeszcze nie wszystko udało nam się przenieść do sieci, ale co w tym momencie już możemy zobaczyć? Jakie pomieszczenie, jakie części, czy to bazyliki, czy całego kompleksu budynków?
5: Praktycznie jesteśmy na takim etapie, że to już jest cała bazylika, więc tutaj pod tym względem z takich głównych rzeczy to już niewiele zostało, może tylko do udoskonalenia. Natomiast jak wejdziemy na stronę wirtualnego spaceru, to możemy już nawet po niektórych zakamarkach na co dzień niedostępnych nich po prostu już się swobodnie poruszać. Punkt po punkcie to widzimy to wszystko, co jest w środku, czyli całość bazyliki, nawa główna, nawy boczne, prezbiterium, schodzimy do krypty, jesteśmy w kaplicy świętego Jana Chrzciciela, wchodzimy do zakrystii. Niebawem będzie też do pokazania muzeum, które jest na etapie takiego przebudowywania, dlatego że to wszystko, co znajdowało się w Białym Domu, częściowo zostanie przeniesione do górnej części zakrystii, która do tej pory nie była ogólnie dostępna, a myślę, że w najbliższej przyszłości już będzie, bo jesteśmy już na etapie zamówionych mebli, więc tutaj jest gro takich rzeczy, które na co dzień były skrzętnie schowane w szafach czy szufladach, a stanowią konkretne wspomnienia z historii, mające kilkaset nawet lat, więc tutaj pod tym względem zachęcam do tego, żeby wejść i zobaczyć tak indywidualnie.
1: To jakie te fakty możemy zobaczyć?
5: Możemy zobaczyć na przykład stare ornaty, możemy zobaczyć na przykład relikwiarz świętej Jadwigi z bliska, on na co dzień jest zamknięty w tabernakulum. Możemy zobaczyć na przykład drugą część krypty świętego Bartłomieja, tam jest krata i tylko zorganizowane grupy tam wchodzą. Możemy zobaczyć tą głowę, rekonstrukcję, która miała miejsce w 1993 roku na podstawie czaszki świętej Jadwigi. To są tylko niektóre, które wymieniam. My możemy tam po prostu wejść i po kolei to sobie otwierać, przyglądać, a nawet coś na ten temat poczytać.
1: Czy ten wirtualny spacer dostępny jest tylko w komputerach, czy możemy też w wersji mobilnej zobaczyć to z poziomu naszego smartfona?
5: W każdej formie jest dostępny, także w wersji takiej smartfonowej. Właśnie taka była opcja, żeby dostosować to do czasów współczesnych, żeby można było to swobodnie sobie przeglądać, jadąc z pociągiem, czy też będąc gdzieś w takim miejscu, w którym nie mamy ze sobą komputera, czekamy na kogoś, nudzimy się, wtedy możemy po prostu to zobaczyć sobie w naszych komórkach.
1: Jakie plany rozwojowe, jeżeli chodzi o ten wirtualny przewodnik, ma ksiądz, ma parafia? Co jeszcze chcielibyście pokazać, a może są już inne pomysły, nie wiem, jakiś audioprzewodnik?
5: Pomysłów jest bardzo dużo, choćby audioprzewodnik, bo widzimy, że nasze możliwości personalne są, jakie są, a pewno będzie jeszcze gorzej pod tym względem, bo powołanie jest mniej. Wobec powyższego też patrząc na innych, co robią, to trzeba będzie dzisiaj tak to usprawniać, żeby można było naszą bazylikę zwiedzać choćby za pomocą audioprzewodników. To są i marzenia, to prawda, ale też idziemy tak w miarę po kolei, bo są pewne rzeczy, które planujemy, czy musimy wykonać w bazylice, natomiast wiadomo jest rzeczą, że to wszystko też się wiąże z finansami, więc to po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary, więc to jak będziemy kończyli jeden etap, zbieramy na następny i będziemy tak powoli to próbowali sukcesywnie robić.
1: Na koniec przypomnijmy, gdzie można znaleźć ten wirtualny przewodnik, to wirtualne zwiedzanie Trzebnickiej Bazyliki.
5: Najprościej można wejść na naszą stronę sanktuaryjną i tam po prostu pojawi się hasło wirtualny spacer i klikamy sobie i wchodzimy.

0: dworek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: nic czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez